0: Jest godzina 6:01.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Iga Świątek w finale turnieju w Toronto. Doszło do największego wycieku danych w historii Polski. Niezwykły spektakl na niebie, zaćmienie słońca oglądały tysiące ludzi. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Iga Świątek wygrała z Ukrainką Eliną Świtoliną 6-3, 1-6, 6-3 w półfinale turnieju w Toronto. Polska tenisistka po raz pierwszy w tym sezonie awansowała do decydującej rundy jakiejkolwiek imprezy. O wygraną w Kanadzie Iga zagra ze zwyciężczynią meczu Jelena Rybakina Coco Gauff. Już wiadomo, że w kolejnym notowaniu rankingu WTA 8 obecnie Polka awansuje o jedną lokatę, a jeśli zdobędzie tytuł, będzie nawet 5. Pozostajemy jeszcze przy sporcie. Jakub Szymański zdobył brązowy medal w biegu na 110 metrów przez płotki w lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Wygrał Szwajcar Jason Joseph. Anita Wodarczyk była czwarta w rzucie młotem, a Maksymilian Szwed szósty w biegu na 400 metrów. Rządzący apelują, by zastrzec swój numer PESEL. Po jednym z największych wycieków danych w historii kraju, wczoraj w niepowołane ręce trafiły 2 terabajty danych i dane wrażliwe prawie 19 milionów Polaków, poinformował wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To dane z firmy, która gromadziła informacje medyczne o lekach i receptach. PESEL najszybciej można zastrzec za pośrednictwem mObywatela.
3: Zastrzeżenie numeru PESEL dzisiaj w mObywatelu trwa 5 sekund. Jeżeli ktoś nie ma obywatela, nie chce go założyć, niech idzie do urzędu. Potrwa to dłużej, ale można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
2: Wicepremier zapewnia, że wszystkie służby zostały postawione w stan gotowości. Było mrocznie, ale i spektakularnie. Wczoraj nad Polską można było oglądać częściowe zaćmienie słońca. W naszym kraju tarcza słoneczna zasłonięta była w niektórych miejscach nawet do ponad 80%. Jak to wszystko wyglądało?
4: Zaczynało coraz bardziej przypominać taki rogal żółty.
5: Księżyc prawdziwy nigdy nie wygląda jak ten bajkowy, jak ugryziony rogal, a tutaj słońce wygląda, jakby ktoś odgryzł kawałeczek z tego słońca.
6: No, nadgryzione słońce, tak mówią potocznie, ale to jest coś dużo głębszego i piękniejszego niż tylko takie codzienne porównanie.
7: Fascynuje nas tajemnica wszechświata. Niezbadany wszechświat.
2: Mówili warszawiacy, którzy zaćmienie oglądali w Centrum Nauki Kopernik. Pierwszy polski okręt wojenny z programu Miecznik otrzymał już oficjalnie imię Wicher. W Stoczni Wojennej w Gdyni odbył się wczoraj chrzest jednostki, która razem z kolejnymi w serii okrętami Burza i Huragan ma odmienić polską marynarkę wojenną.
8: Kompania, chodź!
9: Płyń po morzach i oceanach świata. Nadaje ci imię Wicher.
10: Brawo, udało się.
11: Wicher dołączy do floty jako fregata. Bronić, patrolować, z dumą reprezentować biało-czerwoną banderę na arenie międzynarodowej.
2: ORP Wicher zostanie dziś z pokładu specjalnej barki spuszczony na wodę, po czym wróci do stoczni na wyposażenie i uzbrojenie jego wnętrza. Pierwszy miecznik ma wejść do służby w 2029 roku. Wszystkie trzy mają być gotowe do 2031.

0: Jest godzina 6:29.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 13 sierpnia. W 1940 roku urodzony w Różkowie w gminie Gołymin Ośrodek w powiecie ciechanowskim major pilot Henryk Szczęsny zestrzelił niemiecki bombowiec. W 1944 roku powstańcy warszawscy przechwycili niemiecki pojazd opancerzony, który wybuchł po przejechaniu barykady przy ulicy Kilińskiego, zabijając co najmniej 300 osób. Wśród rannych był urodzony w Bogatem w gminie Przasnysz Jerzy Majkowski, uczestnik Powstania Warszawskiego i powojenny działacz kombatancki. Był to jeden z najtragiczniejszych epizodów obrony Starówki podczas Powstania Warszawskiego. Świadkiem tamtych wydarzeń był Włodzimierz Piłatowski, który po latach wspominał, że do wybuchu doszło, gdy powstańcy i warszawiacy świętowali zdobycie niemieckiego pojazdu.
3: Zobaczyłem dosłownie jabłka z ludzkich ciał. I tak ta uroczystość, która miała być szczęśliwa, stała się tragedią.
2: W 1945 roku Grupa Polskich Mazurów utworzyła Radę Kościoła Ewangelickiego. Pierwsze zebranie senioralne nowej diecezji odbyło się w kwietniu 1946 roku, na którym wybrano seniora nowej diecezji, kuratora oraz zastępcę kuratora. W 1958 roku powstał rezerwat przyrody Klonowo w gminie Lidzbark w powiecie działdowskim, gdzie znajduje się las mieszany ze stanowiskami roślin chronionych typowy dla pojezierza golubsko-dobrzyńskiego. W 1960 roku urodzony w Działdowie aktor Edward Ożana zadebiutował na deskach Teatru Wybrzeże w Gdańsku.
4: Z panną Tunią? Proszę bardzo.
2: W 2013 roku w Działdowie zostało uroczyście otwarte interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego. Obecnie jest to Muzeum Pogranicza. W 2013 roku urodzony w Żurominie Piotr Małachowski zdobył srebrny medal Mistrzostw Świata w Moskwie w rywalizacji dyskoboli.
5: Byłem bardzo zły na to, że tak zrąbałem pierwsze trzy rzuty. Naprawdę były kiepsko wykonane, źle.
2: Dokładnie tego samego dnia, ale rok później zajął czwarte miejsce na Mistrzostwach Europy w Zurychu.
5: To jest sport, nie zawsze to wychodzi.
2: Urodzili się w 1833 roku w Ciborzu w gminie Lidzbark w powiecie działdowskim Leopold Hipolit Kasjan Mieczkowski, doktor medycyny, uczestniczył jako lekarz w Powstaniu Styczniowym. W 1891 roku Jan Adamczyk, mieszkaniec Bud Giżyńskich w gminie Strzegowo w powiecie Mławskim, aresztowany przez ciechanowskie gestapo i oskarżony o przynależność do Polskiej Organizacji Wojskowej, osadzony w obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie, później w KL Auschwitz, dalsze losy nieznane. W 1894 roku Józef Kobyłecki, pułkownik piechoty Wojska Polskiego i Polskich Sił Zbrojnych. W 1966 roku mianowany generałem brygady przez prezydenta RP na uchodźstwie, dowódca 13. Pułku Piechoty w Pułtusku. W 1909 roku w Drążdżewie Nowym w gminie Jednorożec w powiecie przasnyskim Marian Ciak, pseudonim Lew, żołnierz Armii Krajowej, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie, zamordowany w zbiorowej egzekucji w Zawadach Małych. Zmarli w 1915 roku w Psucinie w gminie Nasielsk ksiądz Jan Rjećka, serbo-łużycki pisarz i publicysta. W 1927 roku Jan Kubin, generał Brygady Wojska Polskiego, szef sztabu 8. Dywizji Piechoty w Modlinie. W 1938 roku ksiądz Edmund Bieńkowski, działacz oświatowy, był prezesem Koła Polskiej Macierzy Szkolnej i Dozoru Szkolnego oraz członkiem Zarządu Rady Powiatowej i Opiekuńczej w Mławie. Prefekt Gimnazjum Mławskiego, poseł do Sejmu Ustawodawczego. W 1977 roku w Przasnyszu Maria Wiktoria Maszewska, siostra Maria Szczęsna od Krzyża, mniszka klaryska kapucynka II zakonu świętego Franciszka Reguły świętej Klary w Przasnyszu, osadzona w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie. W 2021 roku Eugeniusz Ruśkowski, urodzony w Mławie, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu w Białymstoku i innych uczelni, specjalność naukowa, prawo finansowe.
1: Radio 7.

0: producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
1: To już ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Vision Express. Rabaty aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
7: Reklama. Radio 7.

0: Reklama. Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.racias.pl lub telefonicznie 518 967 702.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
2: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
4: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
5: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
4: A po co mu to zboże?
5: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
4: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
6: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: Mamy dla Państwa teraz najnowsze wiadomości o 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Za chwilę wrócimy do ogromnego wycieku danych. Potem Marcin Romanowski, polityk, wnioskuje o listę żelazny. Częściowe zaćmienie słońca za nami.
3: Taka pomarańcza nadgryziona.
2: Emocji nie brakowało. Marcin Krzemiński. W ciągu najbliższych dni każdy Polak będzie mógł na rządowych stronach sprawdzić, czy jego dane zostały wykradzione. W cyberataku na firmę MyDoctor hakerzy zyskali dostęp do informacji wrażliwych blisko 19 milionów Polaków. Chodzi m.in. o numery PESEL i historię wystawianych recept. Hakerzy, którzy wykradli dane, zażądali za nie okupu. Nie dostaną go, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
4: Tu nikt nie będzie z nikim dyskutował. Nikt nie podda się też żadnym szantażom. Nikt w Polsce nie będzie płacił żadnych okupów za to, że gdzieś ktoś myśli, że na cyberprzestępstwie będzie zarabiał.
2: Sprawcy cyberataku są poszukiwani. Według resortu cyfryzacji nic nie wskazuje na to, żeby za atakiem stały obce służby. Niemniej rządzący apelują, by zastrzec swój numer PESEL w aplikacji mObywatel lub w urzędzie gminy. Obrońca Marcina Romanowskiego potwierdził wieczorem, że jego klient złożył wniosek o wydanie listu żelaznego oraz oświadczenie o przebywaniu poza terytorium Unii Europejskiej. Mecenas Bartosz Lewandowski napisał na platformie X, że ma nadzieję, że sąd okręgowy rozważy wszystkie argumenty i wyda byłemu wiceministrowi i politykowi PiS list żelazny, by mógł wyjaśnić sprawę na uczciwych warunkach w Polsce. Stołeczny sąd potwierdził otrzymanie wniosku w tej sprawie i że przesyłka została nadana w Tyraspolu na terenie Naddniestrza. Przenosimy się do Kolumbii. Kolejny cud, mówią ratownicy o wydobyciu 32-latki spod gruzów budynku w mieście Pereira w Kolumbii, którą w poniedziałek nawiedziło trzęsienie ziemi. Kobieta trafiła do szpitala i walczy o życie. Wcześniej miał u niej dojść do zatrzymania krążenia i była reanimowana. Wczoraj władze Kolumbii podały, że aktualny bilans kataklizmu to 265 ofiar śmiertelnych i blisko 500 zaginionych. To było ledwo kilkadziesiąt minut, ale jakich? Wieczorem w większej części Polski można było obserwować częściowe zaćmienie słońca na balkonach, dachach czy wzniesieniach i to nawet okiem uzbrojonym tylko w przyciemnione okulary.
3: Wygląda jak taka pomarańcza nadgryziona. Wydaje mi się, że to jest piękne i bardzo się cieszę z tego, że mam po prostu szansę to zobaczyć, mimo że to jak bardzo rzadko to się dzieje.
5: To tak wprawia w refleksję, że tak człowiek staje się taki malutki, że tak patrzy się na takie rzeczy, takie ogromne.
2: W Hiszpanii z kolei zaćmienie słońca było całkowite. Tłumy obserwatorów zjechały do tego kraju, wyprzedano niemal wszystkie noclegi. Następne również częściowe, choć widziane głównie na południu Europy i w Afryce zaćmienie, będzie już za niecały rok. Osoby, które poświęcają na trening siłowy 90 do 120 minut tygodniowo, mają o 13% niższe ryzyko śmierci niż te, które w ogóle nie wykonują takich ćwiczeń. Wynika z badań naukowców z Harvardu. Jeszcze większe korzyści wiążą się z połączeniem treningu siłowego z aktywnością aerobową, czyli na przykład krótkim półgodzinnym bieganiem, pływaniem, marszem czy jazdą rowerem w tempie, które pozwala swobodnie oddychać i rozmawiać.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. W Toronto jest nie do zatrzymania. Iga Świątek awansowała do finału kanadyjskiego tysięcznika. Pokonała Ukrainkę Elinę Świtolinę w trzech zaciętych partiach 6-3, 1-6 i 6-3. Tym samym zrewanżowała się rywalce za dwie porażki w tym sezonie. Dla Polki to pierwszy finał od września ubiegłego roku. Jakub Szymański, trzecim zawodnikiem Europy w biegu na 110 metrów przez płotki. Polak dwukrotnie najpierw w półfinale, a potem w finale uzyskiwał czas 13 sekund i 26 setnych, co jest o 0,01 sekundy gorszym wynikiem od rekordu Polski. Tym samym do halowego mistrza świata z tego roku dołożył trzecie miejsce w mistrzostwach Starego Kontynentu na stadionie.
7: Chłopaki z pierwszego, drugiego miejsca mają mocne życiówki, pobiegli mocno. W moim przypadku każdy medal na dzisiejszej imprezie to było przełamanie takiej klątwy, otwarcie w końcu worka z medalami na 110 metrów.
6: A wygrał Szwajcar Jason Jones. Josep. 50 centymetrów, za to zabrakło Anicie Włodarczyk do medalu w rzucie młotem. Trzykrotna mistrzyni olimpijska, tak jak na igrzyskach w Paryżu, kończy zmagania na czwartym miejscu.
3: Nie dosyć jest naprawdę spory, bo rzucałam dalej w tym sezonie. Tutaj medal był na wyciągnięcie ręki, jedynie co, no to zdecydowanie lepiej się czułam niż w eliminacjach.
6: Maksymilian Szwed za to był szósty w biegu na jedno okrążenie. Nie udało się jednak Polakowi zejść poniżej 45 sekund. Super Puchar zostaje w Paryżu. PSG obroniło trofeum zwycięzcy Ligi Mistrzów w Salzburgu. 2-1 pokonali zwycięzców Ligi Europy Aston Villa. Całe spotkanie w barwach drużyny z Birmingham rozegrał reprezentant Polski Matty Cash. Piłkarze GKS-u Katowice nie zagrają w fazie ligowej Ligi Konferencji. Nie odrobili strat z pierwszego spotkania z HPL-em Tel Awiw. Wprawdzie przed własną publicznością wygrali 2-1, ale w pierwszym meczu było 0-2. Dziś rewanżowe spotkanie rozegrają Raków, Górnik Jagiellonia oraz Lech.
0: Wyglądamy za okno, a tam na ogół dzisiaj pogodnie, chociaż jak pisze pan Piotr, w Nidzicy na przykład chmury, ale w pozostałej części regionu dzisiaj dużo słońca, dziś również całkiem ciepło, bo 24 stopnie to już za kilka godzin. Teraz termometry średnio w naszym regionie pokazują 12 stopni, ale mamy dzisiaj wysokie ciśnienie atmosferyczne. Już 7 po 7.

14 minut po godzinie 7. Teraz to na zegarze, a w kalendarzu dzisiaj 13. Szczęśliwa 13. 13 dzień sierpnia, dzisiaj czwartek. Diana, Helena i Hipolit obchodzą dzisiaj imieniny. Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych dzisiaj świętujemy. O godzinie 4.37 zaczęło świtać, a słońce wzeszło dzisiaj kwadrans po godzinie 5. Zachód słońca dzisiaj jest zaplanowany 5 minut po godzinie 20. Zmierzch nad północnym Mazowszem, Działdowszczyzną i ziemią dobrzyńską zapadnie dzisiaj kwadrans przed 21. No i do jesieni tylko 41 dni. Tak w nocy ten chłód, taki nocny i poranny, już, prawda, przywołuje nam jesień. Teraz patrzymy na zegar, a tutaj już prawie kwadrans po godzinie 7.

0: Reklama.
1: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CKU DAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
2: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode, tylko 99 groszy za kilogram. Idealna na grilla kiełbasa śląska Karol, 99 groszy za 100 gramów. A brykiet z węgla drzewnego Express Grill 2 kilogramy w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Góralę na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
5: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
7: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
0: Reklama.
4: Tego się teraz słucha.

0: gdzie teraz są.
1: Mamy 27 minut po 7. Dzieci z Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie marzą o własnym placu zabaw. Trwa zbiórka na ten cel, a każda wpłacona złotówka będzie miała podwójną wartość. Powiat Sierpecki bowiem zadeklarował, że dołoży dokładnie tyle, ile uda się zebrać darczyńcom.
2: Celem zbiórki jest stworzenie bezpiecznego i nowoczesnego placu zabaw dla wychowanków Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie. Potrzeba na to 50 tysięcy złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup i montaż urządzeń, wykonanie bezpiecznej nawierzchni oraz zagospodarowanie terenu. Co ważne, każda wpłata zostanie podwojona. Powiat Sierpecki zadeklarował, że przekaże taką samą kwotę, jaką uda się zebrać w ramach zbiórki. O tej inicjatywie mówi starosta Sierpecki Przemysław Burzyński.
3: Zbiórka jest ogólnodostępna, można wpłacać pieniążki. My jako samorząd powiatowy wraz z Radą Powiatu, zarządem dołożymy drugie tyle, ile uda się zebrać na tej zbiórce, aby powstał nowoczesny plac zabaw. Dom dzieci siedzibę swoją ma w Szczutowie. Tam ilość dzieci bodajże teraz 16. To jest miejsce, gdzie są problemy w rodzinie i tutaj dajemy tak jakby rodzinę zastępczą w formie takiej placówki, gdzie mają całodobową opiekę, wyżywienie i czują się bezpiecznie w tej placówce, dlatego też tutaj jest ta akcja, żeby wesprzeć tutaj inicjatywę. Oczywiście mamy plany dalsze, żeby tutaj zaktywizować, rozbudować ten dom dzieci, żeby mieli jak najlepsze warunki i przede wszystkim, co najważniejsze, żeby czuli się jak w domu.
2: Organizatorzy zachęcają do wsparcia akcji. Podkreślają, że nawet niewielka wpłata przybliża dzieci do miejsca, w którym będą mogły bezpiecznie bawić się, integrować i choć na chwilę zapomnieć o codziennych trudnościach.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Rolniku, hodowco, TV Agro ma nową lokalizację. Od teraz zapraszamy do Żuromina przy ulicy Lidzbarskiej 37A. Znajdziesz u nas kompleksowe wyposażenie gospodarstw i ferm, sprawdzone marki oraz fachowe doradztwo. TV Agro, Żuromin, ulica Lidzbarska 37A.
3: To już ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Vision Express. Rabaty aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
4: Sportowe wakacje? Tylko z Mławianką Mława. Piłka nożna, basen, wycieczki i mnóstwo świetnej zabawy. Zapewniamy wyżywienie i ubezpieczenie. Dwa turnusy od 17 i 24 sierpnia. Zapisy już trwają. Zadzwoń 514 472 702. 514 472 702.
5: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: To już tylko 12 minut dzieli nas od 8. Pół roku spacerów, poszukiwań i poznawania przyrody w Welskiego Parku Krajobrazowego. Okazuje się, że rodzinny konkurs Herbarium z Nadwelu wchodzi już w ostatni etap. Organizatorzy ogłosili właśnie 3 ostatnie rośliny, które można dołączyć do konkursowego zielnika, a o szczegółach teraz Adam Ejnik.
1: Konkurs jest jednym z wydarzeń związanych z 30-leciem Welskiego Parku Krajobrazowego. Zadanie polegało na odnalezieniu i zasuszeniu 30 wskazanych gatunków, po jednym na każdy rok działalności parku. Co miesiąc pojawiały się kolejne rośliny, a teraz poznaliśmy ostatnią trójkę. To krwawnica pospolita, dziewanna pospolita i wrotycz pospolity. Nie trzeba jednak mieć wszystkich 30 okazów. W konkursie oceniana będzie również kreatywność, jakość wykonania zielnika i umiejętność prawidłowego rozpoznawania roślin. O ideach konkursu mówi dyrektor Welskiego Parku Krajobrazowego Marcin Modrzewski.
2: Może nazwa herbarium niewiele nam mówi. Herbarium to po prostu zielnik, tak. Osoby, które kiedyś w szkole miały do czynienia z przyrodą, to często te zielniki były tą formą, żeby poznać rośliny nas otaczające. I tutaj postanowiliśmy ogłosić taki konkurs dla rodzin. Głównym celem naszym jest to, aby rodziny wychodziły na spacer, poszukiwały roślin, które my będziemy wskazywać, które należy zebrać. Oczywiście są to rośliny, nie są objęte ochroną. I druga rzecz, nie zbieramy ich w rezerwatach przyrody.
1: Konkurs skierowany był przede wszystkim do mieszkańców, którzy czynnie uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez Welski Park Krajobrazowy, mówi instruktorka z Welskiego Parku Izabela Redman.
3: Herbarium z Nadwelu, konkurs rodzinny Welskiego Parku Krajobrazowego. Z okazji 30-lecia parku zdecydowaliśmy się na trochę trudniejszy konkurs dla naszych miłośników, dla osób, które z nami wędrują na wycieczkach czy korzystają z naszych ofert edukacyjnych. Polega on na zebraniu 30 gatunków roślin i umieszczeniu go w zielniku. Ale nie są to przypadkowe gatunki, są to gatunki, które my wybieramy i publikujemy mniej więcej co 2 tygodnie na naszym portalu społecznościowym na Facebooku oraz na naszej stronie internetowej.
1: Na ostatnie przyrodnicze poszukiwania zostało jeszcze trochę czasu. Gotowe zielniki wraz z wymaganymi dokumentami można dostarczać do siedziby Welskiego Parku Krajobrazowego do 24 sierpnia.
0: Prawda, że świetny konkurs, fajna w ogóle idea. Opowiadaliśmy Państwu już o tym konkursie wcześniej, a teraz, jak Państwo sami słyszeli, wchodzi on w decydującą, ostatnią już fazę. Jeszcze można się dołączyć, jeszcze można się przyłączyć. Gratulujemy tym, którzy wymyślili właśnie taką formę konkursu. Za 10:08.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504-620-220. 504-620-220.
2: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
3: Szukasz swojego miejsca w sercu miasta? To już ostatnia szansa. Wielki finał inwestycji Mazowia Eco Park w Żurominie. Rusza sprzedaż ostatniego budynku numer 4. Wejdź na stronę mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 509 i zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama. Tu

0: Posłuchajmy wspólnie wiadomości o 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Były minister chce wrócić do Polski, ale bez ryzyka aresztowania. Etna kontra podróżni, nadal problemy z lotem lub powrotem z Sycylii. W weekend powrót upałów, ale to mogą być ostatnie takie dni tego lata. Marcin Krzemiński. Marcin Romanowski chce wrócić do Polski, ale bez ryzyka aresztowania. Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS złożył wniosek o tzw. list żelazny. Co ciekawe, pismo nadał w Tyraspolu, stolicy Naddniestrza. O szczegółach Marcin Starzec.
3: Naddniestrze to separatystyczny, prorosyjski region Mołdawii, gdzie stacjonują rosyjskie wojska. Romanowski wskazał nawet konkretny adres, pod którym prawdopodobnie przebywa. Wniosek trafił już do Sądu Okręgowego w Warszawie i teraz sędzia referent ma zapoznać się z aktami sprawy i zdecydować, czy list żelazny zostanie wydany, ale rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak sugerował, że decyzja wcale nie musi być pozytywna.
4: Nic nie wskazuje na to, aby Marcin Romanowski rzeczywiście zamierzał się do tych obowiązków podejrzanego stosować.
3: Romanowski jest podejrzany m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.
2: Do jutra przedłużono całkowite wstrzymanie odlotów i przylotów na lotnisku w Katanii z powodu aktywności wulkanu Etna. Paraliż lotniska zbiega się w czasie ze szczytem wakacyjnych wyjazdów we Włoszech. Od początku obecnej aktywności Etny, czyli od 8 sierpnia, w Katanii odwołano łącznie prawie 700 lotów. A propos podróży, pod Tatrami zaczyna się wielki sierpniowy najazd. Zbliżający się weekend to jeden z najbardziej obleganych momentów całego roku.
5: Giewont czy Kasprowy, tam będzie trudno złapać prawdziwe wspomnienie cichego i naturalnego Narodowego Parku. Warto znaleźć szlaki alternatywne, może gdzieś bardziej w Kościelisku, Dolina Lejowa.
2: Odpowiada Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Upały wrócą i to już w ten weekend, ale lato powoli zbliża się ku końcowi, co widać także w prognozach. Możliwe, że będą to jedne z ostatnich tak ciepłych dni w tym roku, mówi Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW.
6: W ten weekend na pewno będziemy mieli temperatury przekraczające 30 stopni, wykluczone nawet około 35-36, tutaj głównie zachód i południowy zachód kraju, no tak jak to często jest, jeśli chodzi o te najwyższe temperatury. Latem w Polsce pogoda bywa kapryśna, więc korzystajmy z każdej takiej okazji.
2: Na początku przyszłego tygodnia ochłodzi się, a w większości kraju pojawią się deszcze i burze. Wracamy jeszcze na koniec do Italii. To był plasterek smażonej cukinii, przekonuje Włoszka, ukarana za jazdę samochodem z telefonem w ręce. Do zdarzenia doszło prawie 6 lat temu. Mandat spory, bo ponad 300 euro, więc kobieta postanowiła bronić się w sądzie. Kierująca nie przekonała do swoich racji sędziów pierwszej instancji i apelacji. Zapowiada więc skargę do Sądu Najwyższego, bo aktualnie musi zapłacić nie tylko spory mandat, ale też prawie 500 euro kosztów sądowych.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Czekała na to 11 miesięcy. Iga Świątek w finale turnieju tenisowego w Toronto. Polka po emocjonującym spotkaniu pokonała Ukrainkę Elinę Świtolinę. Obie panie w całym meczu grały wet za wet. Ostatecznie to Polka była górą, wygrywając 6-3, 1-6 oraz 6-3.
8: Ten tydzień udowodnił mi, że trzeba iść dalej bez względu na to, co się dzieje. Jestem szczęśliwa, że mój zespół mnie wspiera w tych lepszych i gorszych chwilach. Bez nich nie byłoby mnie tutaj.
7: Mówiła wyraźnie zadowolona po meczu Świątek. Jej rywalką w finale w Toronto będzie Kazaszka Jelena Rybakina, która pokonała Amerykankę Coco Gauff także w 3 setach. 5-7, 6-2 i 6-2. A finał już dziś w nocy. Justyna Kozan zdobyła pierwszy brązowy medal na pływackich mistrzostwach Europy. Urodzona w Stanach Zjednoczonych, zawodniczka miejsce na podium na 400 metrów stylem zmiennym zapewniła sobie świetnym finiszem. Poprawiłam rekord życiowy, więc naprawdę się cieszę. To wszystko jest trochę szalone. Kiedy dotknęłam ściany, nawet nie dotarło do mnie, co się wydarzyło. A wygrała Ellen Walsh z Irlandii. Jak przyznała Kozan, córka emigrantów, jak na razie ciężko jej idzie nauka polskiego. Moi rodzice uczą mnie w domu, staram się, chociaż będę się jednak uczyć dalej i mam nadzieję, że następnym razem, gdy będziemy rozmawiać, będę już płynnie mówiła po polsku. No, trzymamy za słowo. Siatkarki reprezentacji Polski wygrały z Francją 3-0 w memoriale Agaty Mrus-Olszewskiej. W drugim środowym spotkaniu Włoszki pokonały Ukrainki 3-1. Zwycięstwo w całym turnieju zapewnią sobie albo Polki, albo Włoszki. Ten pojedynek już dziś o 18:00 w Koszalinie.
0: Czwartek na północnym Mazowszu, dział Dowszczyźnie i ziemi dobrzyńskiej będzie pogodny, słoneczny z temperaturą 24 stopnie. To około godziny 15. Natomiast temperatura rośnie już teraz 15 stopni. Ciśnienie, no tutaj nie mam za dobrych wiadomości, zwłaszcza dla tych, którzy na ciśnienie odbiegające od normy są przeczuleni. Dzisiaj wysokie wartości na barometrze. Radio 7. Teraz 6 po 8.

Dzień dobry. Czas powitać tych, którzy po ósmej dzień zaczynają. Dzisiaj zaczynamy wspólnie czwartek. Szczęśliwa trzynastka w kalendarzu, bo to 13 dzień sierpnia. Dzisiaj Diana, Helena i Hipolit obchodzą imieniny. Dziś również Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. A ja mam dwie lewe ręce. Kiedyś była taka piosenka. Dzisiaj o 4:37 zaczęło świtać. Słońce wzeszło, kwadrans po 5:00. Zajdzie 5 minut po 20:00. Kwadrans przed 21:00. Zmierzch zapadnie nad północnym Mazowszem, Działdowszczyzną i ziemią dobrzyńską. 41 dni pozostało do jesieni. Patrz na tę pogodę, no to tak lato już troszkę zaczyna odpuszczać. W przyszłym tygodniu zacznie odpuszczać, ale przed nami jeszcze weekend i to będzie gorący weekend. Jeszcze lato da o sobie znać. A teraz na zegarze

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode tylko 99 groszy za kilogram. Idealna na grilla kiełbasa śląska Karol 99 groszy za 100 gramów. A brykiet z węgla drzewnego Express Grill 2 kg w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
4: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
5: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
7: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
8: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M-Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M-Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
9: Tu Radio 7. Radio 7.
10: Wake up, everybody. Wakey, wakey.

0: 28 minut po godzinie 8 teraz. Nieme kino i muzyka grana na żywo w Żurominie. Święto Wojska Polskiego, które przypada już pojutrze, będzie można uczcić w nietypowy sposób. Żuromińskie Centrum Kultury pokaże film Cud nad Wisłą, opowiadający o wojnie polsko-bolszewickiej i bitwie warszawskiej.
1: To będzie podróż nie tylko do 1920 roku, ale również do początków polskiego kina. Cud nad Wisłą to niemy film historyczny, a podczas żuromińskiego pokazu obrazowi będzie towarzyszyła muzyka wykonywana na żywo na akordeonie. Film powstał w 1921 roku. Seans zaplanowano na 15 sierpnia, czyli święto Wojska Polskiego i rocznicę Bitwy Warszawskiej. O tym wyjątkowym połączeniu historii, kina i muzyki mówi dyrektorka Żuromińskiego Centrum Kultury Paulina Wichowska.
2: Film Cud nad Wisłą, opowiadający o wojnie polsko-bolszewickiej i bitwie warszawskiej. Film niezwykły, bo z 1921 roku, nagrany tuż po tych ważnych wydarzeniach dla Polski. To też historia polskiego kina. To film niemy, bez dialogu, z muzyką na żywo. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Żuromina i okolic do kina. Pierwotnie planowaliśmy kino w plenerze, jednak ze względu na warunki atmosferyczne przenosimy się do kina w Żuromińskim Centrum Kultury.
1: Cud nad Wisłą będzie można zobaczyć w sobotę 15 sierpnia w sali kinowej Żuromińskiego Centrum Kultury. Początek został przesunięty z godziny 21 na 19. Wstęp jest bezpłatny.
0: A teraz mamy w 8:30.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode, tylko 99 groszy za kilogram. Idealna na grilla kiełbasa śląska Karol, 99 groszy za 100 gramów. A brykiet z węgla drzewnego Express Grill 2 kilogramy w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.racias.pl lub telefonicznie 518 967 702.
3: Kastorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
4: Czekamy na Ciebie w Kastoramie Smart Mława.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
7: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
8: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
9: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: 11 minut pozostało do godziny 9. Państwo do pracy, przemierzają ulice naszych miast. No ale może nie wszyscy pamiętają, że w Mławie rozpoczął się remont Alei Marszałkowskiej. Gdyby ktoś o tym na przykład nie wiedział, no to my przypominamy.
1: Jak informuje ratusz, inwestycja będzie kosztowała blisko 2 miliony złotych. Mława pozyskała na jej realizację ponad 1 milion z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie pokryje 60% kosztów kwalifikowanych zadania. O tym, dlaczego remont Alei Marszałkowskiej jest ważny i jak zmieni się droga, mówi burmistrz Mławy Piotr Jankowski.
2: Ten remont będzie wykonywała firma działająca na terenie naszego miasta, więc na pewno zrobią to jak najlepiej. Mam nadzieję, że będzie nam służyła przez kolejne lata i będzie trochę lepiej.
1: W związku z rozpoczęciem robót kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Miasto apeluje o ostrożność, zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie i wyrozumiałość podczas prowadzonych prac.
0: No rzeczywiście, Aleja Marszałkowska jest w takim dosyć opłakanym stanie, więc ten remont z pewnością się przyda, ale nim on się dokona, trzeba uzbroić się w odrobinę cierpliwości. Za 10:09.

0: Reklama. Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
1: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Czas ucieka, nie zmarnuj z

0: Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
2: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
3: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
2: Tak długo rośnie zboże?
3: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
2: To chyba bardzo ciężka praca.
3: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
4: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
5: Reklama. Tu Radio 7.

0: Najnowsze wiadomości o 9:00 teraz u nas.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Za chwilę, jakie nasze dane mogły trafić w ręce hakerów? Potem śledztwo po tragicznym wypadku dziecka w łódzkim akwaparku. Jutro wiele urzędów będzie nieczynne z powodu świątecznej soboty. Marcin Krzemiński, przebyte choroby, brane leki, numery PESEL, dokładny adres i inne dane osobowe. Takie dane o blisko 19 milionach Polaków hakerzy wykradli z serwisu MyDoktor i teraz domagają się okupu za ich nieujawnianie.
3: Bezwzględność polskich służb i prokuratury będzie ostateczna. Nikt nie podda się też żadnym szantażom. Nikt w Polsce nie będzie płacił żadnych okupów.
2: Zapewnia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Są przypuszczenia, że dane wykradli hakerzy z Indii lub Rosji, ale raczej nie było to zlecenie obcych służb. Wkrótce każdy z nas będzie mógł na rządowych stronach sprawdzić, czy jego dane wyciekły, ale nie ma co czekać i najlepiej czym prędzej zastrzec numer PESEL. Można to zrobić w aplikacji mObywatel, urzędzie gminy czy oddziale banku. Prokuratorskie śledztwo po wypadku 7-latka w łódzkim akwaparku Fala będzie prowadzone pod innym kątem. Ma dotyczyć nieumyślnego spowodowania śmierci, a nie jedynie sprowadzenia niebezpieczeństwa, zagrożenia dla życia i zdrowia. To po tym, jak po 2 tygodniach walki o życie dziecko zmarło w szpitalu, mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z łódzkiej prokuratury okręgowej.
4: Zaplanowane jest przeprowadzenie sekcji zwłok dziecka, przeprowadzenie eksperymentu procesowego na terenie basenu oraz powołanie biegłego z zakresu ratownictwa, który oceni zachowanie opiekunów i ratowników na terenie basenu.
2: Zdaniem śledczych, w momencie tragedii w akwaparku co najmniej 2 ratowników było w miejscach, z których można było dostrzec tonące dziecko. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Przed nami świąteczna sobota, to bardzo ważna informacja w kontekście załatwiania spraw urzędowych, bo wolne za ten dzień już jutro, czyli w piątek, odbierają sobie pracownicy urzędów skarbowych, ZUS-u czy urzędów wojewódzkich. Nieczynne będą też niektóre urzędy miast i gmin, między innymi w Poznaniu, Wrocławiu czy Gdańsku, no ale wolnego nie robią sobie na przykład urzędnicy w Warszawie, to znaczy robią, ale tydzień później. Generalnie warto sprawdzić w internecie, gdzie wizyta jest możliwa, gdzie warto się pospieszyć lub poczekać do poniedziałku. Dodam, że pracodawca, który nie wyznaczy pracownikom dnia wolnego za święto 15 sierpnia, popełnia wykroczenie, które zagrożone jest karą grzywny nawet do 60 tysięcy złotych. Do końca sierpnia trzeba złożyć wniosek, by 300 plus na wyprawkę szkolną wpłynęło na konto we wrześniu. ZUS przypomina o tym rodzicom i opiekunom dzieci, które się uczą, mówi Beata Kopczyńska z ZUS-u.
5: Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony, że świadczenie 300 plus zostanie nam wypłacone do 30 września.
2: W Polsce rodzice i opiekunowie złożyli już ponad 2 miliony 185 tysięcy wniosków na przeszło 3 miliony 200 tysięcy dzieci. Łącznie ZUS wypłacił już ponad 780 milionów złotych.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Iga Świątek zagra z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu w finale turnieju w Toronto. Obie zawodniczki po zaciętych bojach wygrały swoje półfinałowe starcia. Polka ponad 2 godziny potrzebowała, by rozprawić się z Eliną Świtoliną z Ukrainy, wygrywając ostatecznie 6-3, 1-6 i 6-3.
7: Wiedziałam, że mogę się zresetować i po prostu podążając za tym planem, który miałam, zaufać swojej grze i cieszę się, że w sumie właśnie na samym końcu najbardziej to coś działało.
6: Z kolei Rybakina także w 3 partiach wygrała z Amerykanką Coco Gauff. Świątek do finału zamierza przygotowywać się tak samo jak do wcześniejszych spotkań w Toronto.
7: Już kilka dobrze mi tutaj poszło, to wiadomo, że trzeba tę rutynę kontynuować. Ale na pewno będzie to ekscytujące.
6: A finał odbędzie się tuż po północy polskiego czasu. Dokładna godzina nie jest jednak znana, bo zależy od tego, ile potrwa wcześniejsze starcie deblistek. A wśród panów w finale w Montrealu zagrają Amerykanie rozstawiony z numerem 28 Brandon Nakashima oraz broniący tytuł Ben Shelton. Jeden dzień, jeden medal. Tak spisuje się reprezentacja Polski w Mistrzostwach Europy w lekkoatletyce. Po 2 srebrnych medalach jest też ten brązowy za sprawą Jakuba Szymańskiego. Gdańskiego. Nasz płotkarz udowodnił, że stać go na dobre wyniki także na otwartym stadionie.
8: Najważniejsze, że się udało. Jeszcze może troszkę gorsze wyniki, ale chyba się opłaciło. Już teraz jest stabilność. Nic tylko się cieszyć bieganiem i otwieram nowy rozdział w karierze na 110 metrów.
6: Dziś o medal w Birmingham będzie trudno. Na bieżnię wraca za to nasza kapitan Natalia Bukowiecka. Wystąpi w półfinałach biegu na 400 metrów. Z europejskimi pucharami pożegnał się pierwszy polski klub GKS Katowice. W rewanżowym starciu trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji co prawda wygrał 2-1 z HPL-em Tel Awiw, ale nie udało mu się odrobić dwóch bramek różnicy z pierwszego spotkania. Dziś swoje rewanżowe mecze zagrają nasi pozostali pucharowicze.
0: Rośnie temperatura, bo już 16, prawie 17 stopni na termometrze, ale to nie koniec. Do 24 dzisiaj temperatura wzrośnie. Przed nami upalny weekend, a w przyszłym tygodniu, tak patrzę sobie, że chyba lato już będzie odpuszczać niestety. Dzisiaj natomiast taka umiarkowana wartość, prawda? 24 to ani za dużo, ani za mało i tak właśnie będzie. Natomiast jeśli chodzi o to, czego jest za dużo, to ciśnienie atmosferyczne wysokie w tej chwili. No a co ze słońcem? Dzisiaj słońca przez cały dzień całkiem sporo. Radio 7. Teraz mamy już 7 po 9, to musi być dobry dzień.

0: Reklama.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CK UDAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
1: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600-891-378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
4: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905 602 613 905.
6: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
7: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
6: A po co mu to zboże?
7: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
6: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
8: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: Jest godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 13 sierpnia. W 1940 roku urodzony w Różkowie w gminie Gołymin ośrodek w powiecie ciechanowskim major pilot Henryk Szczęsny zestrzelił niemiecki bombowiec. W 1944 roku powstańcy warszawscy przechwycili niemiecki pojazd opancerzony, który wybuchł po przejechaniu barykady przy ulicy Kilińskiego, zabijając co najmniej 300 osób. Wśród rannych był urodzony w Bogatem w gminie Przasnysz Jerzy Majkowski, uczestnik powstania warszawskiego i powojenny działacz kombatancki. Był to jeden z najtragiczniejszych epizodów obrony Starówki podczas Powstania Warszawskiego. Świadkiem tamtych wydarzeń był Włodzimierz Piłatowski, który po latach wspominał, że do wybuchu doszło, gdy powstańcy i warszawiacy świętowali zdobycie niemieckiego pojazdu.
3: Zobaczyłem dosłownie jatkę z ludzkich ciał. I tak ta uroczystość, która miała być szczęśliwa, stała się tragedią.
2: W 1945 roku Grupa Polskich Mazurów utworzyła Radę Kościoła Ewangelickiego. Pierwsze zebranie senioralne nowej diecezji odbyło się w kwietniu 1946 roku, na którym wybrano seniora nowej diecezji, kuratora oraz zastępcę kuratora. W 1958 roku powstał rezerwat przyrody Klonowo w gminie Lidzbark w powiecie działdowskim, gdzie znajduje się las mieszany ze stanowiskami roślin chronionych typowy dla pojezierza golubsko-dobrzyńskiego. W 1960 roku urodzony w Działdowie aktor Edward Ożana zadebiutował na deskach Teatru Wybrzeże w Gdańsku.
4: Z panną Tunią? Proszę bardzo.
2: W 2013 roku w Działdowie zostało uroczyście otwarte interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego. Obecnie jest to Muzeum Pogranicza. W 2013 roku urodzony w Żurominie Piotr Małachowski zdobył srebrny medal Mistrzostw Świata w Moskwie w rywalizacji dyskoboli.
5: Byłem bardzo zły na to, że tak zrąbałem pierwsze trzy rzuty. Naprawdę były kiepsko wykonane, źle.
2: Dokładnie tego samego dnia, ale rok później zajął czwarte miejsce na Mistrzostwach Europy w Zurychu.
5: To jest sport, nie zawsze to wychodzi.
2: Urodzili się w 1833 roku w Ciborzu w gminie Lidzbark w powiecie działdowskim Leopold Hipolit Kasjan Mieczkowski, doktor medycyny, uczestniczył jako lekarz w Powstaniu Styczniowym. W 1891 roku Jan Adamczyk, mieszkaniec Bud Giżyńskich w gminie Strzegowo w powiecie Mławskim, aresztowany przez ciechanowskie gestapo i oskarżony o przynależność do Polskiej Organizacji Wojskowej, osadzony w obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie, później w KL Auschwitz, dalsze losy nieznane. W 1894 roku Józef Kobyłecki, pułkownik piechoty Wojska Polskiego i Polskich Sił Zbrojnych. W 1966 roku mianowany generałem brygady przez prezydenta RP na uchodźstwie, dowódca 13. Pułku Piechoty w Pułtusku. W 1909 roku w Drążdżewie Nowym w gminie Jednorożec w powiecie przasnyskim Marian Ciak, pseudonim Lew, żołnierz Armii Krajowej, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie, zamordowany w zbiorowej egzekucji w Zawadach Małych. Zmarli w 1915 roku w Psucinie w gminie Nasielsk ksiądz Jan Rjećka, serbo-łużycki pisarz i publicysta. W 1927 roku Jan Kubin, generał Brygady Wojska Polskiego, szef sztabu 8. Dywizji Piechoty w Modlinie. W 1938 roku ksiądz Edmund Bieńkowski, działacz oświatowy, był prezesem Koła Polskiej Macierzy Szkolnej i Dozoru Szkolnego oraz członkiem Zarządu Rady Powiatowej i Opiekuńczej w Mławie. Prefekt Gimnazjum Mławskiego, poseł do Sejmu Ustawodawczego. W 1977 roku w Przasnyszu Maria Wiktoria Maszewska, siostra Maria Szczęsna od Krzyża, mniszka klaryska kapucynka II zakonu świętego Franciszka reguły świętej Klary w Przasnyszu, osadzona w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie. W 2021 roku Eugeniusz Ruśkowski, urodzony w Mławie, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu w Białymstoku i innych uczelni, specjalność naukowa, prawo finansowe.
6: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Policjalna szkoła farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: Szukasz swojego miejsca w sercu miasta? To już ostatnia szansa. Wielki finał inwestycji Mazowia Eco Park w Żurominie. Rusza sprzedaż ostatniego budynku numer 4. Wejdź na stronę mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 509 i zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
5: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
7: Salon M Kwadrat w żuromińskim centrum handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
8: Ryk silników, wielkie emocje i dobra muzyka. Już 15 sierpnia Wrak Race Bełk. Od 14 wyścigi wraków i traktorów. Od 20 koncerty Popek, Lover oraz DJ Dziekan, DJ Jurant i DJ Sarna. Zapraszamy 15 sierpnia do Bełku.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504-620-220. 504-620-220.
2: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
3: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Góreny na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
4: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode, tylko 99 groszy za kilogram. Idealna na grilla kiełbasa śląska Karol, 99 groszy za 100 gramów. A brykiet z węgla drzewnego Express Grill 2 kilogramy w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
2: Radio 7.

0: Jest godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: W tym roku start sporych remontów na polskich autostradach. Rodzice w trybie zakupowym, zbliża się rok szkolny. Wiemy, z kim Iga Świątek zagra w finale turnieju w Toronto. Marcin Krzemiński. Jeszcze w tym roku na polskich autostradach zaczną się masowe remonty. Na pierwszy ogień pójdzie A2 między Łodzią a Warszawą. Chodzi o poszerzenie 92 km drogi. Zmiany i remonty dotyczą także autostrad A1 i A4. Szymon Kępka.
3: Prace na A2 rozpoczną się tego lata, a na trasie pojawią się zwężenia i ograniczenia prędkości. Całość ma być gotowa w 2028 roku. Na większości trasy będą po 3 pasy w każdym kierunku między Pruszkowem i Konotopą po 4. Kolejna na liście jest A1. Odcinek między Toruniem a Włocławkiem ma dostać 3. pas. Rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Szymon Piechowiak.
4: Chcemy dobudować 3. pas ruchu na około 35-kilometrowym odcinku od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ.
3: Duża przebudowa czeka również A4 na Dolnym Śląsku. W pierwszej kolejności rozbudowany będzie odcinek Krzyżowa-Legnica. Każda jezdnia ma być poszerzona z 2 do 3 pasów, a inwestycja ma zakończyć się w 2031 roku.
2: Ważne dla wybierających się obecnie w Tatry. Od dziś ponownie otwarty dla ruchu turystycznego jest czerwony szlak do Wrót Chałubińskiego. Zakończyły się prace remontowe na tym odcinku. Szlak był zamknięty od 3 sierpnia. Powodem remontu był jego zły stan techniczny. Marcina Romanowskiego nie byłoby w Naddniestrzu bez jego porozumienia z Rosjanami, uważa wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. Jego zdaniem, jeśli były wiceminister rzeczywiście przebywa w Naddniestrzu, to dla bezpieczeństwa Polski jest to bardzo zła wiadomość. Bosacki dodaje, że w tym przypadku polska dyplomacja niewiele może zdziałać.
5: Nie możemy tak naprawdę żądać ekstradycji od władz, z którymi nie mamy formalnych kontaktów.
6: Czyli
5: władz Naddniestrza.
6: Możemy Republiki.
5: Oczywiście wysłać takie żądanie do kraju, który formalnie sprawuje władztwo, pieczę nad tym terytorium, czyli do Mołdawii, no ale wiemy, że to żądanie nie zostanie zrealizowane.
2: Bo jak mówi wiceszef polskiej dyplomacji, Mołdawia nie ma możliwości zatrzymania Romanowskiego na terytorium chronionym przez rosyjskie wojska. Sierpień w pełni, a rodzice już w trybie zakupowym. Plecaki, zeszyty, piórniki, przybory plastyczne, obuwie zmienne, strój sportowy. Lista wyprawki szkolnej rośnie z każdym dniem, dlatego niektórzy już zaczęli pierwsze zakupy.
7: Wszystko, co jest potrzebne, na bieżąco kupowane. Zobaczymy oczywiście, co szkoła jeszcze powie, czego brakuje.
8: Dopiero zaczynamy zakupy, także oglądamy. Córka jest bardzo wybredna, jeśli chodzi o kupowanie.
9: Myślę, że tak może w 1000 się zamkniemy, bo to ten pierwszoklasista większy wydatek, bo to pierwszy raz.
2: Może pomóc rządowy program 300+, czyli Dobry Start. To 300 zł dla każdego ucznia. Aby dostać pieniądze we wrześniu, wniosek trzeba złożyć do końca tego miesiąca. Sport. Jelena Rybakina będzie rywalką Igi Świątek w finale turnieju w Toronto. Tenisistka z Kazachstanu w półfinale pokonała Amerykankę Coco Gauff 5-7, 6-2, 6-2. Start finału singla w Toronto zaplanowano na północ polskiego czasu.

0: Reklama. Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode, tylko 99 groszy za kilogram. Idealna na grilla kiełbasa śląska Karol, 99 groszy za 100 gramów. A brykiet z węgla drzewnego Express Grill 2 kilogramy w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Rolniku, hodowco, TFA Agro ma nową lokalizację. Od teraz zapraszamy do Żuromina przy ulicy Lidzbarskiej 37A. Znajdziesz u nas kompleksowe wyposażenie gospodarstw i ferm, sprawdzone marki oraz fachowe doradztwo. TFA Agro, Żuromin, ulica Lidzbarska 37A.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2, koło Działdowa. Telefon 691-259-012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
1: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli góralne na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
2: Starostwo powiatowe w Żurominie informuje o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego o powierzchni 62,5 m kwadratowego położonego w Siemiątkowie przy ulicy Rejmonta 3. Cena wywoławcza wynosi 97 200 zł. Termin składania ofert upływa 11 września. Szczegółowe informacje oraz pełna treść ogłoszenia dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żurominie, a także w siedzibie urzędu.
3: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513-423-980. 513-423-980.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CK UDAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Woda cisowianka 1,5 litra, złoty 59 przy zakupie 6 sztuk. Karkówka wieprzowa, kilogram 15,99. Cena przed promocją 19,99. Oferta ważna do 15 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M-Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M-Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
3: Ryk silników, wielkie emocje i dobra muzyka. Już 15 sierpnia Wrak Race Bełk. Od 14 wyścigi wraków i traktorów. Od 20 koncerty Popek, Lover oraz DJ Dziekan, DJ Jurant i DJ Sarna. Zapraszamy 15 sierpnia do Bełku.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Za chwilę wrócimy do gigantycznego wycieku danych. Potem pogoda na weekend będzie gorąco. I gorące wybory uzupełniające na Wyspach Brytyjskich. Startuje m.in. Kosmita. Marcin Krzemiński. W ciągu najbliższych dni każdy Polak będzie mógł na rządowych stronach sprawdzić, czy jego dane zostały wykradzione. W cyberataku na firmę MyDoctor hakerzy zyskali dostęp do informacji wrażliwych blisko 19 milionów Polaków. Chodzi m.in. o numery PESEL czy historię wystawianych recept. Hakerzy, którzy wykradli dane, zażądali za nie okupu. Nie dostaną go, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
3: Tu nikt nie będzie z nikim dyskutował. Nikt nie podda się też żadnym szantażom. Nikt w Polsce nie będzie płacił żadnych okupów za to, że gdzieś ktoś myśli, że na cyberprzestępstwie będzie zarabiał.
2: Sprawcy cyberataku są poszukiwani. Rządzący apelują, by zastrzec swój numer PESEL w aplikacji mObywatel lub na przykład w urzędzie gminy. Są dane o inflacji za lipiec. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły, porównując rok do roku, o równe 3%, podał Główny Urząd Statystyczny. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym, tak zwanym szybkim szacunkiem GUS. W weekend wracają upały.
4: W ten weekend na pewno będziemy mieli temperatury przekraczające 30 stopni, wykluczone nawet około 35-36, tutaj głównie zachód i południowy zachód kraju, no tak jak to często jest, jeśli chodzi o te najwyższe temperatury. Latem w Polsce pogoda bywa kapryśna, więc korzystajmy z każdej takiej okazji.
2: Mówi Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW, bo wiele wskazuje też na to, że przed nami jedne z ostatnich tak ciepłych dni. W przyszłym tygodniu znów się ochłodzi, mają się pojawić deszcz i burze. Za godzinę powinni wylądować na Wyspach Owczych. Piłkarze Lecha Poznań ruszyli w drogę na mecz rewanżowy z KL Klaksvik w ramach trzeciej rundy kwalifikacji do Ligi Europy. Mieli tam dotrzeć już wczoraj, ale plany pokrzyżowała mgła. Mecz o 19.30. Dziś też rewanże rozegrają w europejskich pucharach Raków, Górnik i Jagiellonia. Wczoraj, mimo wygranej z Ligą Konferencji, pożegnali się piłkarze GKS-u Katowice. W dwumeczu lepszy był HPL Tel Awiw. Kosmita z kubłem na śmieci na głowie versus lider skrajnie prawicowej Reform UK Nigel Farage. W brytyjskim Clacton-on-Sea odbędą się dziś wybory uzupełniające do Izby Gmin. Tomasz Orchowski.
5: Głosowanie to skutek zrzeczenia się przez Farage'a mandatu. Lider Reform UK liczy, że wygra wybory, co zatrze złe wrażenie związane z kontrowersjami finansowymi, w które ma być zamieszany. Chodzi o darowiznę, jaką Farage przyjął przed wyborami. Mieszkający w Tajlandii kryptowalutowy brytyjski biznesmen przekazał mu 5 milionów funtów. Farage twierdzi, że to wszystko ataki establishmentu. Główne partie zbojkotowały głosowanie w Clacton-on-Sea. Podkreślają, że nie chcą brać udziału w teatrzyku Farage'a. Inaczej niż między innymi hrabia Beanface.
2: Kosmita z kubłem na śmieci na głowie może liczyć według sondaży nawet na 20% głosów.

0: Reklama.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Szukasz swojego miejsca w sercu miasta? To już ostatnia szansa. Wielki finał inwestycji Mazowia Eco Park w Żurominie. Rusza sprzedaż ostatniego budynku numer 4. Wejdź na stronę mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 509 i zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie.
4: To już ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Vision Express. Rabaty aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
5: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz – Twoje źródło ciepła.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława ulica Bracka 18.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
4: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną Szkoły Żak w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do Liceum Szkoły Medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
7: Ryk silników, wielkie emocje i dobra muzyka. Już 15 sierpnia Wrak Race Bełk. Od 14 wyścigi wraków i traktorów. Od 20 koncerty Popek, Lover oraz DJ Dziekan, DJ Jurant i DJ Sarna. Zapraszamy 15 sierpnia do Bełku.
0: Reklama.
8: Radio 7.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
0: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
3: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
4: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
3: Tak długo rośnie zboże?
4: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
3: To chyba bardzo ciężka praca.
4: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
5: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
6: Reklama.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Minister cyfryzacji apeluje o zastrzeganie numerów PESEL. Inflacja w lipcu podskoczyła, są dane GUS-u. Morze czy góry? Już niekoniecznie. Na wakacyjne wyjazdy szukamy miejsc nieoczywistych. Miriam Lipińska. Każda osoba w Polsce powinna mieć zastrzeżony PESEL, mówi minister cyfryzacji. To po potężnym wycieku danych z firmy obsługującej placówki medyczne. Według danych w niepowołane ręce trafiły dane medyczne blisko 19 milionów Polaków. Minister Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że każdy będzie mógł sprawdzić na specjalnej stronie, czy jego dane wyciekły. Na razie jednak nie podał żadnej daty, kiedy będzie to możliwe.
3: Teraz trwają prace nad tym, żebyśmy zgodnie z prawem wydobyli te dane, które były w firmie przetwarzającej, bo to była jedynie firma przetwarzająca dane, tak wygląda polski system prawa, mogli je bezpiecznie włożyć do systemów państwowych, gdzie obywatele będą mogli potwierdzać, czy to nie były ich dane.
2: Minister cyfryzacji przekazał też, że póki co skradzione dane nie zostały nigdzie wystawione na sprzedaż, nie są też elementem żadnej gry. To cały czas monitorują służby. Sprawę wycieku badają Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości i prokuratura. Mamy dane o inflacji w lipcu. Według GUS-u wyniosła dokładnie 3% w skali roku. Dla porównania w czerwcu ceny rosły w tempie 2,5%. W porównaniu z lipcem zeszłego roku najmocniej podrożał transport, aż o 7%. Ceny paliw galopują, a Polacy przyglądają się temu z niepokojem. I to nie tylko w czasie tankowania. Z badania Big Info Monitor wynika, że ponad 80% badanych spodziewa się, że drogie paliwo przełoży się na podwyżki cen towarów i usług. I nie są to bezpodstawne obawy, mówi Waldemar Rogowski z Big Info Monitor.
4: Przedsiębiorcy natomiast otwarcie przyznają, że przy utrzymującej się presji kosztowej podwyżki stają się realnym scenariuszem. Przedsiębiorcy od dłuższego czasu funkcjonują w trudnych warunkach i wyczerpują możliwości obniżenia własnych marż.
2: Podwyżki cen rozważa już blisko 1/3 firm. Polak, który pomaga Białorusinom w przeprowadzkach do Polski, został skazany w Mińsku na 5 lat łagru. Wyrok dostałem pocztą, relacjonuje Paweł Mickiewicz, Polak urodzony na Białorusi, prezes Fundacji Okno na Wschód.
5: 5 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze plus ponad 20 tysięcy złotych kar.
2: Polak został skazany za prowadzenie działalności ekstremistycznej, czyli pomoc Białorusinom, którzy uciekli ze swojego kraju do Polski. I na koniec zmieniamy temat. Na wakacyjne wyjazdy coraz częściej wybieramy mniejsze i mniej oczywiste miejscowości. Z danych zebranych przez OLX wynika, że wzrosła liczba zapytań o pojezierza w województwach lubelskim i świętokrzyskim. A co ostatecznie decyduje o tym, gdzie jedziemy, wymienia Kamil Szabłowski.
6: Wśród najważniejszych kryteriów wyboru noclegu podczas wyjazdów w Polsce znalazły się cena i całkowity koszt wyjazdu. Równie istotne są komfort i standard oraz lokalizacja. Coraz większego znaczenia nabiera także możliwość samodzielnego przygotowywania posiłków.
2: Najważniejszym celem wyjazdu jest odpoczynek i odkrywanie nowych miejsc.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
3: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
4: Super ceny w spiżarni Smakosza. Woda cisownianka 1,5 litra, złoty 59 przy zakupie 6 sztuk. Karkówka wieprzowa, kilogram 15,99. Cena przed promocją 19,99. Oferta ważna do 15 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
5: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
7: Ryk silników, wielkie emocje i dobra muzyka. Już 15 sierpnia Wrak Race Bełk. Od 14 wyścigi wraków i traktorów. Od 20 koncerty. Popek, Lover oraz DJ Dziekan. DJ Jurant i DJ Sarna. Zapraszamy 15 sierpnia do Bełku.

0: Reklama. Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
1: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Góralne na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy! Hej!
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
5: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CK UDAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
3: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
4: Sportowe wakacje? Tylko z Mławianką Mława. Piłka nożna, basen, wycieczki i mnóstwo świetnej zabawy. Zapewniamy wyżywienie i ubezpieczenie. Dwa turnusy od 17 i 24 sierpnia. Zapisy już trwają. Zadzwoń 514 472 702. 514 472 702.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowe doniesienia w sprawie gigantycznego wycieku danych. Ćwiczenia służb na autostradzie A1 na Śląsku. Od jutra wracają upały, są pierwsze ostrzeżenia. Miriam Lipińska. Służby rozpracowują grupę, która stała za potężnym cyberatakiem na systemy firmy MyDoctor obsługującej placówki medyczne. Hakerzy wykradli dane medyczne blisko 19 milionów Polaków, dlatego resort cyfryzacji apeluje, by jak najszybciej zastrzec numer PESEL. Minister Krzysztof Gawkowski poinformował, że skradzione dane nie są wystawione na sprzedaż, nie trafiły też do Darknetu.
3: My już wiemy, gdzie był błąd w oprogramowaniu, jakie elementy dotyczące procesu i zarządzania tym systemem nie zagrały. One już są dzisiaj uszczelnione.
2: Nic też nie wskazuje na to, że w proceder zaangażowany był podmiot zewnętrzny spoza Polski. Obecnie trwa wyciąganie danych osób z firmy, która je przetwarzała, i przenoszenie ich do bezpieczniejszych systemów państwowych. Blisko 100 poszkodowanych i poważny wypadek na MOP-ie przy autostradzie A1 niedaleko granicy z Czechami. Wojskowa ciężarówka staranowała samochody i autobus. Na szczęście to tylko ćwiczenia Taran 2026, które odbyły się na Śląsku. Wszystko wyglądało jak prawdziwa katastrofa, mówi kierownik ćwiczeń, starszy brygadier Dariusz Deberny.
4: Będą wyciągane z tego wszystkiego wnioski, co zagrało, co było nie tak, co należy poprawić.
5: Wie Państwo, ja jechałem teraz z Czech i chciałem zjechać tutaj na MOP-a, ale tu jakaś katastrofa jest.
6: Więc im więcej takich ćwiczeń, tym lepsze przygotowanie służb.
2: Dodaje szef Śląskiego Pogotowia Klaudiusz Nadolny. Żeby było jak najbardziej realistycznie, służby nie znały scenariusza. Dostały wezwanie i działały tak, jak podczas prawdziwej akcji. Adwokaci krytykują 3-miesięczny areszt dla 60-letniego rolnika z Gliwic, który zaorał świeżo wyremontowaną ulicę Rybacką. Mężczyzna twierdzi, że część drogi przebiega przez jego działkę, czemu miasto zaprzecza. W sprawie interweniuje Rzecznik Praw Obywatelskich i domaga się wyjaśnień od sądu, a adwokat Paweł Matyja z Fundacji Dowód Niewinności nazywa areszt absurdem. Jego zdaniem dowody są już zabezpieczone, rolnik przyznał się do winy, a sprawa jest niewielkiej wagi.
7: Jeżeli zaczniemy w takich sprawach stosować areszty, no to każdego i za wszystko możemy wsadzić do aresztu. No bo co za różnica, jeżeli wsadzimy człowieka za rozoranie kawałka drogi, to może wsadźmy za chwilę kogoś, może panią, która kwiatki sprzedaje w złym miejscu bez pozwolenia.
2: Zażalenie na decyzję sądu złożyła już rodzina rolnika, ale z powodu błędów formalnych dokument trzeba uzupełnić. Wracają ostrzeżenia przed upałami. Bardzo gorąco jutro na krańcach zachodnich. Dla części województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego są alerty pierwszego, najniższego stopnia. Termometry mogą tam pokazać jutro 31 stopni. Polacy piją za mało wody. Z badania przeprowadzonego przez Enel Med wynika, że 17% pije jej mniej niż litr dziennie. To prosta droga do odwodnienia, mówi dietetyk Oliwia Poniatowska.
8: Pierwsze objawy odwodnienia to suchość w ustach, spadek energii, ból głowy, a także ciemniejsza barwa moczu. W poważniejszych przypadkach odwadnienie może prowadzić do zaburzeń ciśnienia, omdleń, a nawet problemów z sercem czy nerkami.
2: Norma to 2 litry dla kobiet i 2,5 litra płynów dla mężczyzn. W sumie, czyli tych, które pijemy i tych, które są w jedzeniu.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej

0: wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
1: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CK UDAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
2: Mega Sierp oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierp, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do -30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
6: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
7: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
6: A po co mu to zboże?
7: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
6: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
8: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
9: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
1: Szukasz swojego miejsca w sercu miasta? To już ostatnia szansa. Wielki finał inwestycji Mazowia Ekopark w Żurominie. Rusza sprzedaż ostatniego budynku numer 4. Wejdź na stronę mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 509 i zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie.
2: Super ceny w Piżarni Smakosza. Woda cisownianka 1,5 litra, złoty 59 przy zakupie 6 sztuk. Karkówka wieprzowa, kilogram 15,99. Cena przed promocją 19,99. Oferta ważna do 15 sierpnia w Spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę! Smutgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smutgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smutgaz.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
6: Ryk silników, wielkie emocje i dobra muzyka. Już 15 sierpnia Wrak Race Bełk. Od 14 wyścigi wraków i traktorów. Od 20 koncerty Popek, Lover oraz DJ Dziekan, DJ Jurand i DJ Sarna. Zapraszamy 15 sierpnia do Bełku.

0: Reklama. Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
1: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Góralne na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
2: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode, tylko 99 groszy za kilogram. Idealna na grilla kiełbasa śląska Karol, 99 groszy za 100 gramów. A brykiet z węgla drzewnego Express Grill 2 kg w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Avi, najbardziej znany raper w Polsce oraz urodziny ośrodka wypoczynkowego w Sitnicy koło Rypina.
6: Cztery wersy, tyle daję wam fory.
5: Już w ten piątek, 14 sierpnia w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy wystąpi raper Avi, twórca największych rapowych hitów w Polsce. Ale to nie wszystko. W sobotę 6 urodziny ośrodka w Sitnicy. Mnóstwo atrakcji dla rodzin i dzieci, a wieczorem koncert zespołu Mateunio. Piątek, raper Avi. Sobota, 6 urodziny ośrodka. Do zobaczenia w Sitnicy.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
0: Czy rządowy pakiet paliwowy wróci? Zapowiadał to premier. Kontrola kuratorium po tragicznym wypadku siedmiolatka w akwaparku. Znamy już miasto gospodarza przyszłorocznej Eurowizji. Miriam Lipińska. Coś się zadzieje, mówi o ewentualnym powrocie pakietu CPN wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak. Na razie jednak nie ma żadnej decyzji rządu w tej sprawie.
2: Zgodnie z zapowiedziami pana premiera i panów ministrów są podejmowane działania. Mamy za chwilę połowę sierpnia i ta druga połowa sierpnia to jest ten moment, kiedy coś się zadzieje. Wiemy doskonale, że są różne instrumenty, nie tylko program CPN, są też narzędzia fiskalne. Moi koledzy pracują też nad najlepszym rozwiązaniem.
0: Poprzednia odsłona programu CPN została wygaszona z końcem czerwca. Dane blisko 19 milionów Polaków, które w wyniku cyberataku wyciekły z platformy MyDoktor, nie trafiły do sprzedaży, informuje Ministerstwo Cyfryzacji. Wiadomo już także, że w procederze nie brał udziału podmiot spoza Polski. Minister Krzysztof Gawkowski apeluje do Polaków, by zastrzegli swój numer PESEL. A jak sprawdzić, czy nasze dane padły ofiarą hakerów? Możliwości jest niewiele. Można zalogować się na portalu bezpieczne-dane.gov.pl, ale tam jeszcze nie będzie informacji, czy nasze dane wyciekły w czasie ostatniego cyberataku. Wiadomo, że hakerzy mieli informacje o ważnym polityku i został on już powiadomiony przez służby, mówi minister Gawkowski.
3: Inne osoby, gdyby takie sytuacje były, też będą powiadamiane. Nie sądzę, że mamy do czynienia z problemem milionów Polaków. Myślę, że możemy mieć problem jakiejś grupy Polaków, których dane by były najcenniejsze.
0: Minister nie chciał zdradzić, czy hakerzy zażądali okupu. Zastrzegł natomiast, że państwo nie zamierza z nimi negocjować. Oprócz śledczych, sprawą śmierci siedmiolatka, który tonął podczas nauki pływania w łódzkim akwaparku Fala, zajmuje się też kuratorium oświaty. Jego zdaniem były nieprawidłowości. Kurs organizowała w akwaparku zewnętrzna firma, więc powinien zostać zgłoszony w bazie resortu edukacji narodowej jako wypoczynek, mówi łódzki wicekurator oświaty Jarosław Krajewski.
4: Nie zostało to uczynione. W związku z powyższym sporządziliśmy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia, które zostało skierowane do odpowiednich organów.
0: Kontrolę procedur bezpieczeństwa w akwaparku Fala zleciło też miasto. Akwapark to samorządowa spółka Łodzi. Jutro w urzędach nic nie załatwimy. Urzędnicy odbierają 14 sierpnia wolne za święto przypadające w sobotę.
5: Pan wiedział o tym?
6: Że jutro są urzędy zamknięte?
5: Nie. A to jest duża uciążliwość?
6: Żadna. Można to załatwić równie dobrze w inny dzień.
7: Dowiedziałam się dopiero wczoraj wieczorem. Musiałam dzisiejsze plany dnia zupełnie zmienić, bo mam do odbioru w starostwie dokument i muszę dzisiaj jechać, a miałam to zrobić w piątek.
0: Jeśli więc ktoś planuje jeszcze załatwić sprawy urzędowe przed weekendem, musi zrobić to dzisiaj. Z kolei jutro ostatni dzwonek na zrobienie zakupów, bo w sobotę i niedzielę sklepy będą zamknięte. Miasto Burgas w Bułgarii będzie gospodarzem przyszłorocznego konkursu Eurowizji. Bułgaria po raz pierwszy zorganizuje u siebie to wydarzenie. O status gospodarza rywalizowały 4 miasta, w tym Sofia. Burgas wygrało ze względu na dobrą bazę noclegową i dojazd.

0: Reklama. Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220.
1: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
2: Super ceny w Piżarni Smakosza. Woda cisowianka 1,5 litra, złoty 59 przy zakupie 6 sztuk. Karkówka wieprzowa, kilogram 15,99. Cena przed promocją 19,99. Oferta ważna do 15 sierpnia w Spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
4: Rolniku, hodowco, TFA Agro ma nową lokalizację. Od teraz zapraszamy do Żuromina przy ulicy Lidbarskiej 37A. Znajdziesz u nas kompleksowe wyposażenie gospodarstw i ferm, sprawdzone marki oraz fachowe doradztwo. TFA Agro, Żuromin, ulica Lidbarska 37A.
5: Salon M-Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
6: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
7: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
6: Tak długo rośnie zboże?
7: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
6: To chyba bardzo ciężka praca.
7: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
8: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: Reklama. Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode, tylko 99 groszy za kilogram. Idealna na grilla kiełbasa śląska Karol, 99 groszy za 100 gramów. A brykiet z węgla drzewnego Express Grill 2 kg w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
3: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CK UDAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
4: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
5: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
7: Ryk silników, wielkie emocje i dobra muzyka. Już 15 sierpnia Wrak Race Bełk. Od 14 wyścigi wraków i traktorów. Od 20 koncerty Popek, Lover oraz DJ Dziekan, DJ Jurant i DJ Sarna. Zapraszamy 15 sierpnia do Bełku.
8: Avi, najbardziej znany raper w Polsce oraz urodziny ośrodka wypoczynkowego w Sitnicy koło Rypina.
9: Cztery wersy, tyle daje wam fory.
8: Już w ten piątek, 14 sierpnia w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy wystąpi raper Avi, twórca największych rapowych hitów w Polsce. Ale to nie wszystko. W sobotę, 6 urodziny ośrodka w Sitnicy. Mnóstwo atrakcji dla rodzin i dzieci, a wieczorem koncert zespołu Mateunio. Piątek, raper Avi. Sobota, 6 urodziny ośrodka. Do zobaczenia w Sitnicy.
0: Reklama. Radio 7.

0: Reklama.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
3: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława, Płocka 91.
4: To już ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Vision Express. Rabaty aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
6: Ryk silników, wielkie emocje i dobra muzyka. Już 15 sierpnia Wrak Race Bełk. Od 14 wyścigi wraków i traktorów. Od 20 koncerty Popek, Lover oraz DJ Dziekan, DJ Jurant i DJ Sarna. Zapraszamy 15 sierpnia do Bełku.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Upały znów w natarciu, gorąco już od jutra na zachodzie. Zastrzeżcie swój PESEL, apeluje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Ekolodzy przeciwni większej liczbie busów elektrycznych w Tatrach. Miriam Lipińska. Do Polski wracają upały. Już jutro ponad 30 stopni na krańcach zachodnich. Synoptycy wydali ostrzeżenia. Mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
3: Ciepło. Na zachodzie może być wręcz bardzo upalnie. Temperatura będzie się kształtowała mniej więcej od 26 stopni na północnym wschodzie, około 30-31 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 35 stopni nawet na krańcach zachodnich, więc tam ten upał może być dosyć dokuczliwy.
2: To dobre wieści dla urlopowiczów. Z kolei ci, którzy wybiorą się na sobotnie obchody Święta Wojska Polskiego, powinni pamiętać o nakryciu głowy i butelce wody. Wszyscy powinniśmy zastrzec swoje numery PESEL, apeluje prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski po wycieku danych medycznych 19 milionów osób z serwisu MyDoktor. Najszybciej możemy to zrobić w aplikacji mObywatel.
4: To jest rzecz, którą rzeczywiście powinniśmy wszyscy zrobić prewencyjnie. Nie tylko i wyłącznie osoby, które podejrzewają, że mogły zostać dotknięte, ale generalnie jest to bardzo dobre narzędzie, które chroni nasze dane osobowe, naszą prywatność, ale pośrednio także właśnie interesy finansowe.
2: Można też zastrzec PESEL w Urzędzie Gminy. Firma MyDoktor gromadziła informacje m.in. o przyjmowanych lekarstwach, receptach i wizytach lekarskich. Miała skrócić kolejki do lekarzy, ale nie skróciła e-rejestracja. Od sierpnia została rozszerzona o kolejnych lekarzy specjalistów, m.in. endokrynologów, chirurgów naczyniowych czy lekarzy chorób płuc. Ale według lekarzy, choć usprawnia zapisy, to nie zmniejszyła kolejek na wizyty. Konieczne są zmiany systemowe, mówi prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
5: Potrzebujemy szpitala koordynującego, współpracy między szpitalnictwem na danym obszarze a ambulatoryjną opieką specjalistyczną.
2: Ministerstwo Zdrowia zakłada, że docelowo do 2030 roku system e-rejestracji obejmie wizyty u wszystkich lekarzy specjalistów. Zwiększenie liczby elektrycznych busów w Tatrach, które mają odciążyć konne zaprzęgi wożące turystów, może zaszkodzić tatrzańskiej przyrodzie, mówią ekolodzy, bo jak wskazują, przyciągną w góry jeszcze więcej turystów. Na razie busy są 4, ale w planach jest zakup kolejnych 16.
6: Powinni badać wpływ wprowadzenia kolejnych samochodów elektrycznych w Tatry, a potem kupować.
2: Mówi Radosław Ślusarczyk z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. Trwa opracowywanie strategii zarządzania ruchem turystycznym, odpowiada dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.
7: Żeby dokonywać też pewnych transferów turystów między dolinami w Tatrach i być może te busy częściowo też wykorzystamy na ten cel.
2: Dodatkowe elektryki pojawią się w Tatrach najwcześniej w przyszłym roku. I na koniec wielka ucieczka jeżozwierzy. Pierwszego odłowiła w środę w podwarszawskich Łomiankach Straż Miejska, a są już informacje o dwóch kolejnych, które też wybrały wolność. Jeden był widziany na Bemowie, drugi w podwarszawskiej gminie Czosnów. Wiadomo, że wszystkie uciekły z jednego miejsca. W przypadku napotkania jeżozwierza nie należy go łapać, a zamiast tego zrobić zdjęcie i z dokładną lokalizacją przesłać służbom.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode, tylko 99 groszy za kilogram. Idealna na grilla kiełbasa śląska Karol, 99 groszy za 100 gramów. A brykiet z węgla drzewnego Express Grill 2 kilogramy w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CK UDAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skąd

0: Kontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
1: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
2: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
3: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
4: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
3: A po co mu to zboże?
4: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
3: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
5: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
6: Reklama.
7: Tego się teraz.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode, tylko 99 groszy za kilogram. Idealna na grilla kiełbasa śląska Karol, 99 groszy za 100 gramów. A brykiet z węgla drzewnego Express Grill 2 kilogramy w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Szukasz maksymalnego zysku z hektara? Wybierz odmiany rzepaku od Chemirolu. Amorozo, Janusz, Anton, niezawodny dominator, a może rekordowy Aviron. Dopasuj odmianę do swoich pól i aktywuj kod wydajności w swoim gospodarstwie. Szczegóły u doradców z Chemirolu.
4: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Góralne na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy! Hej!
5: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
6: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły Żak w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do Liceum Szkoły Medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
7: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
8: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
9: Avi, najbardziej znany raper w Polsce oraz urodziny ośrodka wypoczynkowego w Sitnicy koło Rypina.
10: Cztery wersy, tyle daję wam fory.
9: Już w ten piątek, 14 sierpnia w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy wystąpi raper Avi, twórca największych rapowych hitów w Polsce. Ale to nie wszystko. W sobotę 6 urodziny ośrodka w Sitnicy. Mnóstwo atrakcji dla rodzin i dzieci, a wieczorem koncert zespołu Mateunio. Piątek, raper Avi. Sobota, 6 urodziny ośrodka. Do zobaczenia w Sitnicy.
0: Reklama.
11: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama. Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
1: Szukasz swojego miejsca w sercu miasta? To już ostatnia szansa. Wielki finał inwestycji Mazowia Eco Park w Żurominie. Rusza sprzedaż ostatniego budynku numer 4. Wejdź na stronę mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 509 i zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Woda cisowianka 1,5 litra, złoty 59 przy zakupie 6 sztuk. Karkówka wieprzowa, kilogram 15,99. Cena przed promocją 19,99. Oferta ważna do 15 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Ryk silników, wielkie emocje i dobra muzyka. Już 15 sierpnia Wrak Race Bełk. Od 14 wyścigi wraków i traktorów. Od 20 koncerty Popek, Lover oraz DJ Dziekan, DJ Jurant i DJ Sarna. Zapraszamy 15 sierpnia do Bełku.
0: Reklama.
4: Minęła godzina 16.
5: To są wiadomości Radia 7.
6: Wreszcie jest decyzja rządu w sprawie pakietu CPN. Prokuratura wchodzi do gry w sprawie potężnego wycieku danych Polaków. Co naprawdę dostajemy, zamawiając bubble tea czy kawę, inspektorzy sprawdzili. Miriam Lipińska. Rządowy program paliwowy wraca, ale nie w całości i nie na najbliższy weekend. Premier Donald Tusk poinformował, że od poniedziałku VAT na paliwa zostanie obniżony do 8%. Według szefa rządu powinno to przełożyć się na spadek cen benzyny i diesla na stacjach od 90 groszy do złotówki za litr. Obniżony VAT ma obowiązywać do 31 sierpnia. Prokuratura Okręgowa w Warszawie nadzoruje prowadzone przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości dochodzenie w sprawie masowego wycieku danych z firmy MyDoctor. Jak poinformowali śledczy, hakerzy wykradli dane, po czym część tych informacji bezprawnie przesłali redakcji serwisu Zaufana Trzecia Strona. Prokuratura podała, że cyberprzestępcy przechwycili imiona, nazwiska, PESEL-e, numery telefonów i adresy mailowe pacjentów oraz notatki z wizyt lekarskich czy informacji o wystawionych receptach. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że skradzionych danych blisko 19 milionów Polaków nie ma w przestrzeni publicznej. Nie zostały też wystawione na sprzedaż. Prezydent Łodzi reaguje na śmierć 7-latka, który topił się w tamtejszym akwaparku Fala. Chłopiec przez 2 tygodnie walczył o życie w szpitalu. Wczoraj zmarł. Będzie przegląd procedur na miejskim basenie, mówi rzecznik holdingu Łódź, do którego należy akwapark, Marcin Masłowski.
7: Prezes spółki został także zobowiązany do poszukania nowoczesnych rozwiązań systemów detekcji, które w automatyczny sposób pozwolą wychwycić przypadki krytycznych sytuacji, do których może dojść w wodzie.
6: Do tragedii doszło podczas nauki pływania prowadzonej przez zewnętrzną firmę. 7-latek przez mniej więcej 3 minuty wynurzał się i zanurzał, a później przez 6 minut był pod wodą. Wyciągnął go dopiero jeden z mężczyzn, który był wtedy na basenie. Sprawą zajmuje się prokuratura. Polska może sprzedać Ukrainie część swoich rakiet Patriot. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w ciągu najbliższych dni. Jak zapowiedział wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, rozmowy na ten temat ze stroną ukraińską toczą się na specjalne życzenie dowództwa NATO i przedstawicieli USA. Ukraina praktycznie wystrzelała się już ze wszystkich swoich pocisków Patriot i wysłała do sojuszników prośbę o pomoc. Ta została wsparta przez NATO i, jak mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, członkowie sojuszu zobowiązali się do pomocy.
8: Wnioski od sojuszników i z kwatery głównej NATO w tej sprawie płyną. Bardzo silnie te wnioski akcentuje strona amerykańska w wielu rozmowach. Z obowiązaniem NATO ze szczytu w Ankarze jest wspieranie Ukrainy.
6: Polska już kilka miesięcy temu sprzedała Ukrainie część swoich pocisków do baterii Patriot. I na koniec zmieniamy temat. Co tak naprawdę znajduje się w kubku? Inspektorzy sprawdzili lokale, które serwują rozmaite napoje, mówi Joanna Narożniak z Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
9: Kontrola Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła 44 podmioty oferujące bubble tea, kawy i herbaty mrożone. Nieprawidłowości stwierdzono blisko 70% skontrolowanych podmiotów. Najwięcej nieprawidłowości wykazano w zakresie znakowania produktów.
6: Zdarzyło się, że w składzie były podane składniki, których w rzeczywistości nie użyto w napojach.

0: Zbliża się godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 13 sierpnia. W 1940 roku urodzony w Ruszkowie w gminie Gołymin ośrodek w powiecie ciechanowskim major pilot Henryk Szczęsny zestrzelił niemiecki bombowiec. W 1944 roku powstańcy warszawscy przechwycili niemiecki pojazd opancerzony, który wybuchł po przejechaniu barykady przy ulicy Kilińskiego, zabijając co najmniej 300 osób. Wśród rannych był urodzony w Bogatem w gminie Przasnysz Jerzy Majkowski, uczestnik Powstania Warszawskiego i powojenny działacz kombatancki. Był to jeden z najtragiczniejszych epizodów obrony Starówki podczas Powstania Warszawskiego. Świadkiem tamtych wydarzeń był Włodzimierz Piłatowski, który po latach wspominał, że do wybuchu doszło, gdy powstańcy i warszawiacy świętowali zdobycie niemieckiego pojazdu.
3: Zobaczyłem dosłownie jatkę z ludzkich ciał. I tak ta uroczystość, która miała być szczęśliwa, stała się tragedią.
2: W 1945 roku Grupa Polskich Mazurów utworzyła Radę Kościoła Ewangelickiego. Pierwsze zebranie senioralne nowej diecezji odbyło się w kwietniu 1946 roku, na którym wybrano seniora nowej diecezji, kuratora oraz zastępcę kuratora. W 1958 roku powstał rezerwat przyrody Klonowo w gminie Lidzbark w powiecie działdowskim, gdzie znajduje się las mieszany ze stanowiskami roślin chroniony typowy dla pojezierza golubsko-dobrzyńskiego. W 1960 roku urodzony w Działdowie aktor Edward Ożana zadebiutował na deskach Teatru Wybrzeże w Gdańsku.
4: Z panną Tunią? Proszę bardzo.
2: W 2013 roku w Działdowie zostało uroczyście otwarte interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego. Obecnie jest to Muzeum Pogranicza. W 2013 roku urodzony w Żurominie Piotr Małachowski zdobył srebrny medal Mistrzostw Świata w Moskwie w rywalizacji dyskoboli.
5: Byłem bardzo zły na to, że tak zrąbałem pierwsze trzy rzuty. Naprawdę były kiepsko wykonane, źle.
2: Dokładnie tego samego dnia, ale rok później zajął czwarte miejsce na Mistrzostwach Europy w Zurychu.
5: To jest sport, nie zawsze to wychodzi.
2: Urodzili się w 1833 roku w Ciborzu w gminie Lidzbark w powiecie działdowskim Leopold Hipolit Kasjan Mieczkowski, doktor medycyny, uczestniczył jako lekarz w Powstaniu Styczniowym. W 1891 roku Jan Adamczyk, mieszkaniec Bud Giżyńskich w gminie Strzegowo w powiecie mławskim, aresztowany przez ciechanowskie gestapo i oskarżony o przynależność do polskiej organizacji wojskowej, osadzony w obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie, później w KL Auschwitz, dalsze losy nieznane. W 1894 roku Józef Kobyłecki, pułkownik piechoty Wojska Polskiego i Polskich Sił Zbrojnych. W 1966 roku mianowany generałem brygady przez prezydenta RP na uchodźstwie, dowódca 13. Pułku Piechoty w Pułtusku. W 1909 roku w Drążdżewie Nowym w gminie Jednorożec w powiecie przasnyskim Marian Ciak, pseudonim Lew, żołnierz Armii Krajowej, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie, zamordowany w zbiorowej egzekucji w Zawadach Małych. Zmarli w 1915 roku w Psuci w gminie Nasielsk ksiądz Jan Rjećka, serbo-łużycki pisarz i publicysta. W 1927 roku Jan Kubin, generał Brygady Wojska Polskiego, szef sztabu 8. Dywizji Piechoty w Modlinie. W 1938 roku ksiądz Edmund Bieńkowski, działacz oświatowy, był prezesem Koła Polskiej Macierzy Szkolnej i Dozoru Szkolnego oraz członkiem Zarządu Rady Powiatowej i Opiekuńczej w Mławie, prefekt Gimnazjum Mławskiego, poseł do Sejmu Ustawodawczego. W 1977 roku w Przesnyszu Maria Wiktoria Maszewska, siostra Maria Szczęsna od Krzyża, mniszka klaryska kapucynka II zakonu świętego Franciszka Reguły świętej Klary w Przesnyszu, osadzona w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie. W 2021 roku Eugeniusz Ruśkowski, urodzony w Mławie, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu w Białymstoku i innych uczelni, specjalność naukowa, prawo finansowe.
6: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
2: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
3: Szukasz maksymalnego zysku z hektara? Wybierz odmiany rzepaku od Chemirolu. Amorozo, Janusz, Anton, niezawodny dominator, a może rekordowy Aviron. Dopasuj odmianę do swoich pól i aktywuj kod wydajności w swoim gospodarstwie. Szczegóły u doradców z Chemirolu.
4: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
5: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
7: Ryk silników, wielkie emocje i dobra muzyka. Już 15 sierpnia Wrak Race Bełk. Od 14 wyścigi wraków i traktorów. Od 20 koncerty. Popek, Lover oraz DJ Dziekan, DJ Jurant i DJ Sarna. Zapraszamy 15 sierpnia do Bełku.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
3: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode, tylko 99 groszy za kilogram. Idealna na grilla, kiełbasa śląska Karol, 99 groszy za 100 gramów. A brykiet z węgla drzewnego Express Grill 2 kilogramy w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
4: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CK UDAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
5: Starostwo powiatowe w Żuromińsku informuje o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego o powierzchni 62,5 m kwadratowego, położonego w Siemiątkowie przy ulicy Rejmonta 3. Cena wywoławcza wynosi 97 200 zł. Termin składania ofert upływa 11 września. Szczegółowe informacje oraz pełna treść ogłoszenia dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żuromińsku, a także w siedzibie urzędu.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
7: Avi, najbardziej znany raper w Polsce oraz urodziny ośrodka wypoczynkowego w Sitnicy koło Rypina.
8: Cztery wersy, tyle daję wam fory.
7: Już w ten piątek, 14 sierpnia w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy wystąpi raper Avi, twórca największych rapowych hitów w Polsce. Ale to nie wszystko. W sobotę, 6 urodziny ośrodka w Sitnicy. Mnóstwo atrakcji dla rodzin i dzieci, a wieczorem koncert zespołu Mateunio. Piątek, raper Avi. Sobota, 6 urodziny ośrodka. Do zobaczenia w Sitnicy.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Będzie ulga dla kierowców przy dystrybutorach, ale dopiero od poniedziałku. Prezydent podpisał ważną ustawę, pomoże uniknąć podatku Belki. Upały wracają, czy to ostatni tak gorący weekend? Miriam Lipińska. Rządowy program CPN wraca, ale w okrojonej wersji. Od poniedziałku VAT na paliwa zostanie obniżony do 8%.
3: Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr, w porównaniu do tego, jakby wyglądały ceny, gdyby nie ta obniżka.
2: Mówi premier Donald Tusk. Obniżony VAT na paliwa ma obowiązywać do końca sierpnia. Jak zadeklarował szef rządu, to obniżka na czas powrotów Polaków z wakacji. Premier odniósł się też do potężnego wycieku danych Polaków z platformy obsługującej przychodnie MyDoctor. Motywacja zdaje się czysto kryminalna. Wiele na to wskazuje, że chodzi o próbę wyłudzenia okupu od tej firmy, przekazał Donald Tusk. Zapewnił, że w wyjaśnienie sprawy cyberataku zaangażowane są wszystkie możliwe służby. Z kolei minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski po wycieku danych stara się tonować niepokój obywateli.
4: Nie ma w przestrzeni publicznych tych danych, to znaczy nie są one wystawione nigdzie na sprzedaż, ani nie są elementem z żadnej gry i to monitorują służby. Więc uspokajam wszystkich, możecie obywatele być spokojni.
2: Minister apeluje jednocześnie do wszystkich Polaków, by jak najszybciej zastrzegli swój numer PESEL przez aplikację mObywatel lub w urzędzie gminy. Od przyszłego roku będzie można legalnie uniknąć podatku Belki. Prezydent podpisał właśnie ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych. Środki do 100 tysięcy złotych zgromadzone na OKI mają być zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. Teraz tak zwany podatek Belki zjada 19% odsetek z naszych oszczędności i inwestycji. Na osobistych kontach inwestycyjnych 25 tysięcy złotych będzie mogło być ulokowane w lokatach, reszta w inwestycjach w fundusze albo w giełdę. Jest ruch prokuratury w sprawie rzekomego znieważenia prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonki przez lokalnego działacza PSL. Mężczyzna zamieścił przerobione zdjęcie Marty Nawrockiej w roli księżniczki z komentarzem: a Szrek gdzie? Początkowo śledczy uznali, że doszło do znieważenia głowy państwa, teraz jednak prokuratura wycofała akt oskarżenia w tej sprawie, po tym jak Piotrkowski Sąd nie przychylił się do jej wniosku o zwrot sprawy w celu uzupełnienia materiału dowodowego. Upały wrócą i to już w ten weekend. Już jutro zaczną obowiązywać pierwsze alerty dla krańców zachodnich. W sobotę i niedzielę 30-stopniowe temperatury rozleją się już po całym kraju, mówi Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW.
5: W ten weekend na pewno będziemy mieli temperatury przekraczające 30 stopni, wykluczone nawet około 35-36, tutaj głównie zachód i południowy zachód kraju, no tak jak to często jest, jeśli chodzi o te najwyższe temperatury.
2: Możliwe, że będą to jedne z ostatnich tak ciepłych dni w tym roku. Na początku przyszłego tygodnia już się ochłodzi, a w większości kraju pojawi się deszcz i burze. A przed weekendem warto zrobić zakupy, bo z powodu święta w sobotę sklepy będą zamknięte, a niedziela będzie niehandlowa. Natomiast dziś i jutro duże sklepy będą otwarte dłużej.
6: Good love is a never ending story. Can nothing break it.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220.
2: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2, koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
3: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode, tylko 99 groszy za kilogram. Idealna na grilla kiełbasa śląska Karol, 99 groszy za 100 gramów. A brykiet z węgla drzewnego Express Grill 2 kg w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
4: Szukasz swojego miejsca w sercu miasta? To już ostatnia szansa. Wielki finał inwestycji Mazowia Eco Park w Żurominie. Rusza sprzedaż ostatniego budynku numer 4. Wejdź na stronę mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 509 i zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
8: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 730.

0: 735-242-575. 735-242-575.
1: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
2: Avi, najbardziej znany raper w Polsce oraz urodziny ośrodka wypoczynkowego w Sitnicy koło Rypina.
3: Cztery wersy, tyle daje wam fory.
2: Już w ten piątek, 14 sierpnia w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy wystąpi raper Avi, twórca największych rapowych hitów w Polsce. Ale to nie wszystko. W sobotę, 6 urodziny ośrodka w Sitnicy. Mnóstwo atrakcji dla rodzin i dzieci, a wieczorem koncert zespołu Mateunio. Piątek, raper Avi. Sobota, 6 urodziny ośrodka. Do zobaczenia w Sitnicy.
4: Reklama. Tu Radio 7.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Woda cisowianka 1,5 litra, złoty 59 przy zakupie 6 sztuk. Karkówka wieprzowa, kilogram 15,99. Cena przed promocją 19,99. Oferta ważna do 15 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
6: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
7: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
6: Tak długo rośnie zboże?
7: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
6: To chyba bardzo ciężka praca.
7: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
8: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: Reklama. Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
1: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CK UDAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
2: Sportowe wakacje? Tylko z Mławianką Mława. Piłka nożna, basen, wycieczki i mnóstwo świetnej zabawy. Zapewniamy wyżywienie i ubezpieczenie. Dwa turnusy od 17 i 24 sierpnia. Zapisy już trwają. Zadzwoń 514 472 702. 514 472 702.
3: Gastrorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
5: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
6: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
2: Avi, najbardziej znany raper w Polsce oraz urodziny ośrodka wypoczynkowego w Sitnicy koło Rypina.
7: Cztery wersy, tyle daję wam fory.
2: Już w ten piątek, 14 sierpnia w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy wystąpi raper Avi, twórca największych rapowych hitów w Polsce. Ale to nie wszystko. Sobotę, 6 urodziny ośrodka w Sitnicy. Mnóstwo atrakcji dla rodzin i dzieci, a wieczorem koncert zespołu Mateunio. Piątek, raper Avi. Sobota, 6 urodziny ośrodka. Do zobaczenia w Sitnicy.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Kolejki do specjalistów po wprowadzeniu e-rejestracji wciąż długie. Będzie tańsze paliwo, ceny na stacjach mogą spaść nawet o złotówkę. Na koniec o tym, jak legalnie unikać podatków. Michał Pierzchała. Wprowadzona od sierpnia, rozszerzona o kolejnych specjalistów, centralna e-rejestracja na razie nie zmniejszyła kolejek, twierdzą lekarze, z którymi rozmawiał reporter Benedykt O'Connor. Przypomnę, od dłuższego czasu można elektronicznie zapisywać się do kardiologa, a teraz również m.in. do endokrynologa, pulmonologa czy nefrologa. Według lekarzy usprawnianie zapisów to jedno, powodem kolejek są problemy systemowe całej służby zdrowia.
3: Zdaniem prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej e-rejestracja może ograniczyć liczbę odwołanych wizyt pacjentów, ale nie zastąpi instytucjonalnych zmian w opiece zdrowotnej.
4: Potrzebujemy szpitala koordynującego, współpracy między szpitalnictwem na danym obszarze a ambulatoryjną opieką specjalistyczną.
3: Zastępczyni dyrektora do spraw medycznych szpitala w Wolsztynie Joanna Harbuzińska-Turek dodaje, że przy brakach kadrowych większa część wstępnych diagnoz powinna być realizowana przez lekarzy pierwszego kontaktu.
5: Powinniśmy przyjrzeć się tym pacjentom oczekującym na świadczenie. Czy rzeczywiście, jeśli chodzi o specjalistykę, czy oni wszyscy powinni być przyjęci przez lekarza specjalistę. To znaczy, czy rzeczywiście ciężar tych świadczeń nie powinna przyjąć podstawowa opieka zdrowotna.
3: Do 2030 roku system e-rejestracji obejmie wizyty u wszystkich lekarzy specjalistów.
2: Będzie tańsze paliwo. Rząd zdecydował, że od poniedziałku do końca sierpnia VAT na paliwa będzie obniżony do 8%. To realnie powinno sprawić, że ceny spadną o złotówkę. Sycylijska Etna nadal aktywna. Z tego powodu znów zostało przedłużone zamknięcie lotniska w Katanii. Wiadomo już, że turyści, którzy tam utknęli, nie wylecą co najmniej do jutra do 8 rano. Kryzys w ruchu lotniczym w Katanii przypadł na okres najwyższej w roku liczby pasażerów, czyli w tygodniu poprzedzającym sobotnie włoskie święto Ferragosto, uważane za szczyt wakacyjnych wyjazdów. Szacunki są takie, że problemy z lotami dotknęły ponad 100 tysięcy osób. Wśród nich jest dużo Polaków. Na koniec o tym, jak legalnie unikać podatków, chodzi o podatek Belki, czyli o nasze oszczędności. Jest prezydencki podpis pod ustawą o osobistych kontach inwestycyjnych. Co to oznacza dla naszych portfeli? O tym Wojciech Kowalik.
6: Pieniądze na OKI do 100 tysięcy złotych będą zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, który teraz zjada 19% zysków z naszych oszczędności i inwestycji. W ciągu pierwszych 3 lat OKI może założyć nawet 2 miliony Polaków, prognozował dr Samer Masri, dyrektor biura maklerskiego PKO Banku Polskiego.
7: Bardzo szybko popłyną pieniądze, bo inwestorzy, którzy zdają sobie sprawę, jaka stoi optymalizacja podatkowa w tym rachunku, to będą przekierowywali swoje środki z obecnych rachunków na OKI.
6: Na OKI 25 tysięcy złotych będzie mogło być ulokowane w lokatach, a reszta w inwestycjach, w fundusze albo giełdę.
2: To wszystko od przyszłego roku.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Brająca tytułu Natalia Bukowiecka awansowała do sobotniego finału biegu na 400 metrów. W porannej sesji lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham uzyskała swój najlepszy czas w sezonie 49:57. Ponadto miejsce w finale skoków z wyż zapewniła sobie Maria Żodzik. A Dawid Wegner i Marcin Krukowski znaleźli się w gronie 12 zawodników, którzy awansowali do finału rzutu oszczepem. Wieczorem w Birmingham 7 finałów, w tym biegu na 3000 metrów z przeszkodami, w którym o medale powalczyła Agnieszka Chorzępa, Alicja Konieczek i Kinga Królik. 11 miesięcy tyle musiała czekać Iga Świątek, by w końcu awansować do finału turnieju tenisowego. O tytuł w Toronto zagra z Jeleną Rybakiną, a dało jej to zwycięstwo nad Ukrainką Eliną Świtoliną. O czym więcej teraz Błażej Kulesza.
9: Do 3 razy sztuka, może powiedzieć Świątek, bo w tym sezonie dwukrotnie przegrywała z Ukrainką, a mecz w Toronto po pierwszym secie przestał się układać.
10: Elina zaczęła grać trochę lepiej i wykorzystała to, że ja też zaczęłam popełniać w drugim secie błędy, ale wiedziałam, że mogę się zresetować.
9: W trzeciej partii Polka przegrywała już 3-2 i od tego momentu grała już bezbłędnie. Wygrała 4 gemy z rzędu i ostatecznie cały mecz. Przed finałowym spotkaniem z Rybakiną nie zamierza niczego zmieniać w przygotowaniach.
10: Wiadomo, że trzeba tę rutynę kontynuować, ale na pewno będzie to ekscytujące i cieszę się, że jest na tym miejscu.
9: Świątek z Rybakiną grały ze sobą w ciągu ostatnich 5 lat aż 16 razy. Iga ma o 2 mecze wygrane więcej.
8: A finał Świątek kontra Rybakina rozpocznie się po północy polskiego czasu. Turniej o piłkarski Superpuchar Hiszpanii, który w ostatnich latach był rozgrywany w Arabii Saudyjskiej, tym razem odbędzie się w Turcji. W dniach 2-7 lutego trofeum na Stadionie Olimpijskim w Stambule będą rywalizować FC Barcelona, Real Madryt, Real Sociedad i Atletico Madryt. W styczniu trofeum zdobyła FC Barcelona.

0: Reklama.
1: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Woda cisowianka 1,5 litra, złoty 59 przy zakupie 6 sztuk. Karkówka wieprzowa, kilogram 15,99. Cena przed promocją 19,99. Oferta ważna do 15 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz – Twoje źródło ciepła.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: ryk silników, wielkie emocje i dobra muzyka. Już 15 sierpnia Wrak Race Bełk. Od 14 wyścigi wraków i traktorów. Od 20 koncerty Popek, Lover oraz DJ Dziekan, DJ Jurant i DJ Sarna. Zapraszamy 15 sierpnia do Bełku.
1: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama. Rolniku, hodowco, TFA Agro ma nową lokalizację. Od teraz zapraszamy do Żuromina przy ulicy Lidzbarskiej 37A. Znajdziesz u nas kompleksowe wyposażenie gospodarstw i ferm, sprawdzone marki oraz fachowe doradztwo. TFA Agro, Żuromin, ulica Lidzbarska 37A.
1: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CKU DAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
0: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Avi, najbardziej znany raper w Polsce oraz urodziny ośrodka wypoczynkowego w Sitnicy koło Rypina.
6: Cztery wersy, tyle daję wam fory.
5: Już w ten piątek, 14 sierpnia, w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy wystąpi raper Avi, twórca największych rapowych hitów w Polsce. Ale to nie wszystko. W sobotę 6 urodziny ośrodka w Sitnicy. Mnóstwo atrakcji dla rodzin i dzieci, a wieczorem koncert zespołu Mateunio. Piątek, raper Avi. Sobota, 6 urodziny ośrodka. Do zobaczenia w Sitnicy.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Szukasz maksymalnego zysku z hektara? Wybierz odmiany rzepaku od Chemirolu. Amorozo, Janusz, Anton, niezawodny Dominator, a może rekordowy Aviron. Dopasuj odmianę do swoich pól i aktywuj kod wydajności w swoim gospodarstwie. Szczegóły u doradców z Chemirolu.
1: Szukasz swojego miejsca w sercu miasta? To już ostatnia szansa. Wielki finał inwestycji Mazowia Eco Park w Żurominie. Rusza sprzedaż ostatniego budynku numer 4. Wejdź na stronę mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 509 i zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły.

0: Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
2: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
3: Avi, najbardziej znany raper w Polsce oraz urodziny ośrodka wypoczynkowego w Sitnicy koło Rypina.
4: Cztery wersy, tyle daję wam fory.
3: Już w ten piątek, 14 sierpnia w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy wystąpi raper Avi, twórca największych rapowych hitów w Polsce. Ale to nie wszystko. W sobotę 6 urodziny ośrodka w Sitnicy. Mnóstwo atrakcji dla rodzin i dzieci, a wieczorem koncert zespołu Mateunio. Piątek, raper Avi. Sobota, 6 urodziny ośrodka. Do zobaczenia w Sitnicy.
5: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Dopiero po długim weekendzie spadną ceny paliw na stacjach. Wiele urzędów jutro nieczynnych. Sprawdźcie, jeśli planujecie coś załatwić. Włoszka ukarana za trzymanie telefonu podczas jazdy twierdzi jednak, że miała w ręku cukinię. Michał Pierzchałba. Tańsze paliwo będzie, ale dopiero po świątecznym weekendzie. Rząd wdraża kolejną odsłonę programu osłonowego Ceny Paliw Niżej, w skrócie CPN. Od najbliższego poniedziałku paliwo ma być tańsze za litr od 90 groszy do złotówki. Decyzję ogłosił premier Donald Tusk. Jak ma działać rządowa osłona? O tym Szymon Kępka.
3: Po pierwsze, niższy VAT na paliwa. Podstawowa stawka VAT ma być obniżona z 23% do 8%. Dzięki temu część podatku zawartego w cenie litra paliwa zostanie zmniejszona, mówił premier Donald Tusk.
4: Polska będzie w absolutnej czołówce europejskiej, jeśli chodzi o najniższe ceny paliw. Będzie ta zasada obowiązywała od poniedziałku do 31 sierpnia włącznie.
3: Po drugie, maksymalna cena paliwa. Minister energii ma w okresie obowiązywania programu określać w rozporządzeniu maksymalne ceny paliw. Oznacza to, że sprzedawcy nie będą mogli przekroczyć ustalonego przez państwo poziomu.
2: Kto zostawił formalności na jutro, może się zdziwić. Wiele urzędów będzie nieczynnych. Z kolei zakupów nie zrobimy w sobotę ze względu na święto.
5: Sklepy zamknięte będą w sobotę, czyli w zasadzie mamy dwa dni bez sklepów, a jutro urzędy. Pan wiedział o tym?
6: Że jutro są urzędy zamknięte? Nie.
5: A to jest duża uciążliwość?
6: Żadna. Można to załatwić równie dobrze w inny dzień.
7: Dowiedziałam się dopiero wczoraj wieczorem i musiałam dzisiejsze plany dnia zupełnie zmienić, bo mam do odbioru w starostwie dokument i muszę dzisiaj jechać, a miałam to zrobić w piątek.
2: Wiele urzędów będzie zamkniętych, ponieważ pracownicy odbierają wolne za 15 sierpnia. Z mieszkańcami i turystami w Krakowie rozmawiała Katarzyna Młynarczyk. Alerty pogodowe we Francji i Wielkiej Brytanii. W najbliższych dniach temperatury mogą przekroczyć tam nawet 40 stopni.
8: W moim domu nie ma klimatyzacji, więc naprawdę ciężko jest mi tam przebywać. Mam więc spore trudności ze znalezieniem miejsca, w którym mogłabym spędzać czas.
2: To może być nie tylko najgorętsze, ale i najdroższe lato w Europie. Walka z upałami może pochłonąć nawet 1% PKB całego kontynentu. Największe koszty ponosi Francja, która z powodu upałów musi przeznaczać gigantyczne kwoty na walkę z pożarami. Ekonomiści twierdzą, że to może nawet doprowadzić do recesji na zachodzie Europy. Według meteorologów upalne lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa i kolejna fala upałów może nawiedzić Europę pod koniec sierpnia. Upały także w Polsce już w ten weekend. Włoszka ukarana wysokim mandatem, ponad 300 euro, za korzystanie z telefonu komórkowego podczas prowadzenia samochodu, zaskarżyła karę do sądu. Przekonywała, że nie miała w ręku telefonu, ale plaster smażonej cukinii, który wkładała właśnie do ust. Przedstawiła także listę połączeń jako dowód na to, że z nikim wtedy nie rozmawiała. Jej obrońca podkreślił poza tym, że jego klientka ma w aucie zestaw głośno mówiący. Już wiadomo, że sędziowie zarówno w pierwszej instancji, jak i apelacji kobiecie nie uwierzyli, tym bardziej, że wątek cukinii pojawił się dopiero na rozprawach, a nie podczas zatrzymania. Włoszka już zapowiedziała wniesienie skargi do Sądu Najwyższego.
1: To są wiadomości Radia 7.
9: Przemysław Pozowski zapraszał na wiadomości sportowe. Piłkarze Lecha po wielu perypetiach z mgłą na lotnisku dotarli na Wyspy Owcze. Dziś mistrz Polski rozegra tam rewanżowe spotkanie trzeciej rundy eliminacyjnej Ligi Europy z Klaksvik. Początek ostatecznie o godzinie 21:45. Pierwszy mecz poznaniacy wygrali 1-0. Fabien Barthez, były znakomity golkiper piłkarskiej reprezentacji Francji, dołączył do sztabu trójkolorowych i będzie odpowiedzialny za szkolenie bramkarzy. Funkcję selekcjonera objął niedawno jego kolega z drużyny Mistrzów Świata z 1998 roku, czyli Zinedine Zidane. Iga Świątek stanie dziś przed szansą na zdobycie swojego 26. tytułu w karierze. W finale turnieju tenisowego w Toronto zmierzy się po północy z Jeleną Rybakiną. Reprezentantka Kazachstanu ma na koncie 13 tytułów, w tym 2 w Wielkim Szlemie. A na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham dziś wieczorem 7 finałów, w tym biegu na 3000 metrów z przeszkodami, w którym o medale powalczył Agnieszka Chorzępa, Alicja Konieczek i Kinga Królik. Wcześniej w sesji porannej do sobotniego finału biegu na 400 metrów awansowała złota medalistka z Rzymu Natalia Bukowiecka i przy okazji uzyskała swój najlepszy czas w sezonie 49:57.
10: Musiałam trochę też tak powiedzieć. Nie miałam wyjścia, powiedziałam, jaką mam serię, że biegałam w sumie z jedną z najgroźniejszych tutaj rywalek, chociaż każda seria była bardzo mocna. Także no ja po prostu starałam się wygrać i biegłam na wygraną i przez przypadek trochę wyszedł taki czas, ale jestem bardzo zadowolona, bo też wiem, że to nie było moje 100%. Mam nadzieję, że jak w sobotę będą lepsze warunki i troszkę większa walka, to też będzie szybciej.
9: Ponadto miejsce w finale skoków z wyż zapewniła sobie Maria Rzodzik.
11: Chyba ze zdrowiem jest okej, ale brak techniki tam coś uciekło. No, ale co mamy, to mamy. Będziemy walczyć w finale. Na dzisiejszy dzień jestem zadowolona z 91. Ja zadowolona bardzo i z finału.
9: A Dawid Wegner i Marcin Krukowski znaleźli się w gronie 12 zawodników, którzy awansowali do finału rzutu oszczepem.
2: Niebo jutro będzie na ogół bezchmurne, albo tylko niewielka ilość chmur może się pojawić. Na termometrach w piątek od 24 stopni na wschodzie i Helu przez 26 w centrum i na północy do 31 stopni na krańcach zachodnich.
12: Radio 7. Zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów bez gadania. Right now.

0: Disco. W sobotę 22 sierpnia wystąpi dla Was zagraniczna gwiazda lat 90. Bad Boys Blue. Tej imprezy nie można przegapić. Bad Boys Blue 22 sierpnia w klubie Bosco w Ciechanowie. Przedsprzedaż i rezerwacja stolików na www.bosco.company.
1: Explosion Borkowo zaprasza na letnią galę disco. Już 15 sierpnia.

0: Studenci. Więcej informacji na naszym Facebooku. Avi, najbardziej znany raper w Polsce oraz urodziny ośrodka wypoczynkowego w Sitnicy koło Rypina.
1: Cztery wersy, tyle daję wam fory.
0: Już w ten piątek, 14 sierpnia w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy wystąpi raper Avi, twórca największych rapowych hitów w Polsce. Ale to nie wszystko. W sobotę, 6 urodziny ośrodka w Sitnicy. Mnóstwo atrakcji dla rodzin i dzieci, a wieczorem koncert zespołu Mateunio. Piątek, raper Avi. Sobota, 6 urodziny ośrodka. Do zobaczenia w Sitnicy.
2: Reklama.
3: Radio 7. Twoje number one.

0: Klubie Bosco. W sobotę 22 sierpnia wystąpi dla Was zagraniczna gwiazda lat 90. Bad Boys Blue. Tej imprezy nie można przegapić. Bad Boys Blue 22 sierpnia w Klubie Bosco w Ciechanowie. Przedsprzedaż i rezerwacja stolików na www.bosco.company. Bosco.
1: Avi, najbardziej znany raper w Polsce oraz urodziny ośrodka wypoczynkowego w Sitnicy koło Rypina.
2: Cztery wersy, tyle daję wam fory.
1: Już w ten piątek, 14 sierpnia, w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy wystąpi raper Avi, twórca największych rapowych hitów w Polsce. Ale to nie wszystko. W sobotę, 6 urodziny ośrodka w Sitnicy. Mnóstwo atrakcji dla rodzin i dzieci, a wieczorem koncert zespołu Mateunio. Piątek, raper Avi. Sobota, 6 urodziny ośrodka. Do zobaczenia w Sitnicy. Редактор

0: Reklama. Czas na kolejny wielki koncert w Klubie Bosco. W sobotę 22 sierpnia wystąpi dla Was zagraniczna gwiazda lat 90. Bad Boys Blue. Tej imprezy nie można przegapić. Bad Boys Blue 22 sierpnia w Klubie Bosco w Ciechanowie. Przedsprzedaż i rezerwacja stolików na www.bosco.company.
1: Bosco. Avi, najbardziej znany raper w Polsce oraz urodziny ośrodka wypoczynkowego w Sitnicy koło Rypina.
2: Cztery wersy, tyle daję wam fory.
1: Już w ten piątek, 14 sierpnia, w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy wystąpi raper Avi, twórca największych rapowych hitów w Polsce. Ale to nie wszystko. W sobotę 6 urodziny ośrodka w Sitnicy. Mnóstwo atrakcji dla rodzin i dzieci, a wieczorem koncert zespołu Mateunio. Piątek, raper Avi. Sobota, 6 urodziny ośrodka. Do zobaczenia w Sitnicy.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Taniej na stacjach paliw. Ceny w dół dopiero po weekendzie. Każdy będzie mógł sprawdzić, jakie dane wyciekły po ataku na MyDoctor. Mecz Lecha Poznań na Wyspach Owczych przełożony na jutro. Michał Pierzchoła, dobry wieczór. Program CPN, czyli ceny paliw niżej, wraca na stację w ograniczonej formie, bo ma zostać obniżony podatek VAT. Akcyza już nie. To sprawi, że ceny mogą spaść o blisko złotówkę za litr. Zadowolenia z tego faktu nie kryją kierowcy.
3: Dobrze, bardzo dobrze.
4: No dobrze, no im mniej, tym lepiej.
5: Nie dobrze, będziemy więcej jeździć, niestety.
6: Dokąd?
5: Gdzie oni czy poniosą, proszę pana.
4: Ile będzie jeździć, to na pewno.
7: Będzie za co jeździć.
2: Obniżki na stacjach wejdą w życie w poniedziałek i będą obowiązywać do końca sierpnia. Służby rozpracowują grupę, która stała za potężnym cyberatakiem na systemy prywatnej firmy MyDoctor obsługującej placówki medyczne. Hakerzy wykradli dane medyczne blisko 19 milionów Polaków, dlatego resort cyfryzacji apeluje, by jak najszybciej zastrzec numer PESEL, mówi minister Krzysztof Gawkowski.
8: My już wiemy, gdzie był błąd w oprogramowaniu, jakie elementy dotyczące procesu i zarządzania tym systemem nie zagrały. One już są dzisiaj uszczelnione.
2: Niebawem na rządowej stronie internetowej każdy będzie mógł sprawdzić swoje dane, czy zostały wykradzione. Blisko 100 poszkodowanych i poważny wypadek na MOPie przy autostradzie A1 niedaleko granicy z Czechami. Wojskowa ciężarówka staranowała samochody i autobus. To tylko ćwiczenia. Taran 2026, które odbyły się na Śląsku. Wszystko wyglądało jak prawdziwa katastrofa, mówi kierownik ćwiczeń, starszy brygadier Dariusz Deberny.
9: Będą wyciągane z tego wszystkiego wnioski. Co zagrało, co było nie tak, co należy poprawić.
10: Wie Państwo, ja jechałem teraz z Czech i chciałem zjechać tutaj na MOPA, ale tu jakaś katastrofa jest.
11: Więc im więcej takich ćwiczeń, tym lepsze przygotowanie służb.
2: Dodaje szef Śląskiego Pogotowia Klaudiusz Nadolny. Żeby było jak najbardziej realistycznie, służby nie znały scenariusza, dostały wezwanie i działały tak, jak podczas prawdziwej akcji. Pożary, z którymi od kilkunastu dni zmaga się Grecja, dotarły na popularny wśród turystów Półwysep Chalcydycki na północy kraju. Ponad 300 osób, turystów i mieszkańców służby ewakuowały z nadmorskiej miejscowości Siviri. Gaszenie pożaru utrudniają silne wiatry, które przynoszą ogień, a także wysokie temperatury, przez które roślinność jest bardzo sucha. Pożary w Grecji zaczęły się tego lata później niż we Francji i Hiszpanii, a do tej pory koncentrowały się przede wszystkim w środkowej części kraju. Kto czekał na rewanżowy mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy pomiędzy KL Klaksvik z Wysp Owczych a Lechem Poznań, to się nie doczekał. UEFA przełożyła spotkanie na jutro z powodu problemów z transportem kolejorza. Piłkarze Lecha dopiero dziś po południu po wielu perypetiach dotarli na miejsce. Mieli wylecieć wczoraj, ale podróż została wstrzymana przez mgłę. Wystartowali dziś rano, ale koło południa mieli przymusowe lądowanie w Norwegii, bowiem nad Wyspami Owczymi znowu pojawiła się gęsta mgła. Musieli poczekać kilka godzin. Mecz jutro o 21:45. Tymczasem Górnik Zabrze zremisował z węgierskim Ferencvaroszem Budapeszt 1-0 w rewanżowym meczu trzeciej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Europy. Pierwsze spotkanie wygrał zespół węgierski i awansował do następnego etapu. Polska ekipa trafi do Ligi Konferencji, a o fazę zasadniczą powalczy z AS Monaco. Z kolei piłkarze Rakowa Częstochowa wygrali na wyjeździe z Hamar IF 1-0 w rewanżowym meczu i awansowali do czwartej decydującej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Zapowiada się bardzo ładny letni piątek. Jutro zachmurzenie małe albo w ogóle nie będzie chmur. Na termometrach od 24 stopni na wschodzie i Helu przez 26 stopni w centrum i na północy do 31 stopni na krańcach zachodnich.

0: Radio 7. Słuchaj nas cały czas.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.